wstrzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a te ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Jura.
1: W kalendarzach środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach godzina 6, czas więc na wiadomości.
2: Strażacy w Kujawsko-Pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Od północy służby odnotowały blisko setkę zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody nadal trwa. A przypomnijmy, w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. W jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
2: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
4: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
2: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach nabiera kształtów. Na budowie zawieszono wiechę, co oznacza zakończenie najważniejszego etapu prac konstrukcyjnych. Obiekt powstaje w dzielnicy Bogudzice i będzie nie tylko muzeum poświęconym wybitnemu himalaiście, ale także nowoczesnym centrum edukacji. W jego skład wejdzie m.in. dom rodzinny Jerzego Kukuczki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
1: Przed nami kolejny gorący dzień, a wygląda na to, że powoli będziemy na razie odpoczywali od upałów, ale to dopiero od jutra. Dzisiaj jeszcze w wielu miejscach temperatura powyżej 30. W tej chwili najcieplej w mieście Łodzi, prawie 24 stopnie, a w Chojnicach na Pomorzu 13,3. Pomorze czy Kujawsko-Pomorskie? Kujawsko-Pomorskie bardziej. Ta geografia. U nas, przypominamy, synoptycy ostrzegają, właściwie dwa komunikaty wydali, ostrzeżenie o upałach i ostrzeżenie o burzach. Rzeczywiście popołudnie może być bardzo niebezpieczne, już teraz ostrzegają synoptycy. Ciśnienie delikatnie spadnie, biometr jest niekorzystny, a na południowym wschodzie naszego kraju bardzo niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
1: Łyk wody dla ochłody i zaczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną na lato. Lato w pełni i to widać, słychać i czuć. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Czas na kartkę z kalendarza. Nowy miesiąc nam się pojawił i to w środku tygodnia. Jak tak można? Jak tu świętować? A nieważne. Pierwszy dzień lipca, 182 dzień roku. Słońce wstało 19 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić o 21. No, słoneczko coraz później wstaje, aby bez zmian budzik na tę samą godzinę. Na liście solenizantów są Halina, Marian, Otton, także Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, także Otto, Gaweł, Klarysa, Namir, Teobald i Eckhart. Pod nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Dla Częstochowy obowiązują dwa ostrzeżenia. Pierwszego stopnia o burzach i drugiego stopnia o upałach. W dalszym ciągu temperatura przekracza 30 stopni, dzisiaj do 31 w zapowiedziach synoptyków. No i dzisiejsze popołudnie, właściwie już przed południem w niektórych miejscach naszego regionu, także w Częstochowie mogą pojawiać się opady deszczu, a także burze. Już teraz ostrzegamy. Od jutra nieco mniej gorąco.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Oj, zapomniałem powiedzieć wam o tym, co dziś można świętować pierwszego dnia lipca. Mamy Dzień Psa. I to jest chyba ostatni moment poranka, gdzie spokojnie można z nim wyjść na spacer. Także świętujemy Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, jest Międzynarodowy Dzień Owoców. No, wiemy, że ceny nie są zbyt niskie, ale to wszystko z powodów klimatycznych, niestety. Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, serdecznie pozdrawiamy. No i jest Międzynarodowy Dzień Reggae. No i w takim spokojnym rytmie reggae życzę, aby wam upływał dzisiejszy dzień. A my za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
5: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje, ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Enerklinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore, naturalnie najlepsi.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii.

0: zegarze 6:47.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Wygląda na to, że piekielne dni na chwilę nas opuszczą, ale to dopiero od jutra. Szczegóły prognozy po godzinie 7. O 7 oczywiście najważniejsze wiadomości, te z regionu, kraju i świata. Zapraszam i polecam.
1: Konieczna jest pilna naprawa na rynku w Częstochowie. Prace ruszają już dziś. Konieczny jest także remont linii tramwajowej na odcinku między Rondem Mickiewicza a Estakadą. Nie pojadą tym fragmentem tramwaje. Za chwilę zajrzymy też na częstochowską północ. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Po reklamie.
6: Dziś środa, to pierwszy dzień lipca. Na zegarach 7:00. Pora więc przekazać Wam wiadomości.
7: Anna Kruszewska, witam o poranku i zapraszam na wiadomości Radia Jura o 7:00. Na Starym Rynku w Częstochowie ruszy pilna naprawa nawierzchni. W pobliżu fontanny pojawiły się wybrzuszenia, które, jak przypuszczają specjaliści, mogły być skutkiem ostatnich upałów. Choć zakończył się już okres gwarancyjny, firma odpowiedzialna za kamieniarską część rewitalizacji zgodziła się usunąć usterkę na własny koszt. Prace rozpoczną się dziś i mają zakończyć się do końca tygodnia. Rewitalizacja Starego Rynku zakończyła się w 2021 roku. Inwestycja o wartości ponad 27 milionów złotych objęła przebudowę płyty rynku okolicznych ulic oraz budowę pawilonu muzealnego.
0: O tym się mówi w Częstochowie.
7: Od najbliższego poniedziałku do 26 lipca tramwaje linii 1, 2 i 3 w Częstochowie nie wyjadą na tory. MPK zaplanowało w tym czasie prace serwisowe na odcinku pomiędzy rondem Mickiewicza a estakadą. To fragment torowiska, który od lat nie przechodził modernizacji. Tramwaje zastąpią autobusy komunikacji zastępczej oznaczone numerami 01, 02 i 03. Będą kursować na trasach do Kucelina, Rakowa i Stadionu Raków, a rozkłady jazdy pasażerowie znajdą na przystankach na żółtych tabliczkach.
0: www.radiojura.pl.
7: Czy częstochowska północ zmieni swoje oblicze? W planach jest budowa nowego, dużego osiedla mieszkaniowego, ale do wbicia pierwszej łopaty jeszcze daleka droga. O sprawie od tygodni dyskutują mieszkańcy, ale magistrat uspokaja emocje. Mariusz Osera ze szczegółami.
8: Przypomnijmy, że chodzi o rejon ulicy Generała Fildorfa-Nila, gdzie na 17 działkach prywatny inwestor chciałby postawić 14 budynków wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, a także nowym układem drogowym. W istocie miałaby tutaj w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego wyrosnąć nowa część osiedla. Magistrat wydał już w tej sprawie decyzję środowiskową, jednak jak podkreśla rzecznik Urzędu Miasta, Włodzimierz Tutaj, to dopiero absolutny początek urzędowej procedury. Dokument musi najpierw się uprawomocnić, a przed deweloperem jeszcze starania o warunki zabudowy i wreszcie uzyskanie samego pozwolenia na budowę. Losy tej gigantycznej inwestycji na północy wciąż jeszcze się ważą. Do tematu zapewne będziemy wracać w naszych wiadomościach.
7: W wakacje wielu studentów planuje podreperowanie budżetu. W wiadomościach Radia Jura za godzinę usłyszycie, jakie zajęcia najczęściej wybierają, a jeśli sami planujecie rozpocząć pierwszą pracę, podpowiemy, na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Anna Kruszewska, polecam jeszcze informacje z kraju i ze świata.
9: Ponad 70 osób ewakuowanych z bloku na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i ulicy Rybaki. Niespełna 6 godzin temu strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu tego budynku. Akcja gaśnicza właśnie się kończy. Na miejscu jest oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun.
10: Jedyna osoba, która wymagała pomocy medycznej, została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego, jednakże nie wymagała hospitalizacji. W punkcie kulminacyjnym miejsca na terenie akcji działało 30 strażaków w obsadzie 16 pojazdów pożarniczych. W skład tych pojazdów pożarniczych wchodzą dwie drabiny mechaniczne, jeden podnośnik i jeden dron.
9: Właśnie przy pomocy drabiny dwie osoby ewakuowano z jednego z balkonów tego budynku. Od dziś koniec z ustalaniem przez rząd maksymalnych cen paliw. Od 1 lipca przestaje obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Został wprowadzony pod koniec marca po skokowym wzroście cen ropy na świecie spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jakie nastroje o poranku przy dystrybutorach?
11: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno w jakiej cenie.
12: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
11: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
12: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe, czy niższe, czy one są regulowane?
13: No, wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
14: Myślę, że wsparcie od rządu było na pewno bardzo ważne, aczkolwiek ja jestem rzeczywiście za tym, żeby to rynek kształtował.
9: Te głosy zabrał Michał Radkowski wśród kierowców w Warszawie. Ile paliwo kosztuje na stacji koło was? Czy dziś coś się zmieniło? Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Główne tematy rozmów? Szczyt NATO w Ankarze i stała baz wojsk USA w Polsce.
15: Pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
9: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
6: W Częstochowie poranek pogodny, ale potem wzrastać będzie zachmurzenie. Dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu, niewykluczone także burze. Już teraz synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach właśnie. Do 31 stopni, no i to ostatni taki gorący dzień, przynajmniej w tym tygodniu, i widzę, że w przyszłym też nie będzie zbyt upalnie. Jutro 24, w piątek 22, no i taki będzie weekend. Po weekendzie podobno jeszcze chłodniej. Niesamowite.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
6: Pierwszy lipcowy poranek to właśnie dzisiaj, środa w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej na lato. To co, pięknie wam zagramy. Marek Moc, jeszcze raz serdeczny dzień dobry.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato i oczywiście pora na horoskop, niezmiennie o tej porze. Bliźnięta dzisiaj, na dobry początek, to dobry dzień na rozmowy, spotkania i załatwianie spraw, które wymagają odrobiny dyplomacji. Ktoś może docenić twoje poczucie humoru i zaproponować wspólny projekt lub ciekawą inicjatywę. Skorpion, dziś przekonasz się, że konsekwencja naprawdę przynosi efekty. Nawet jeśli wcześniej miałeś co do tego wątpliwości, wieczór będzie sprzyjał odpoczynkowi i rozmowom z ludźmi, którzy dodają ci energii. I jeszcze koziorożec, przed tobą dzień, w którym warto postawić na rozsądek i dobrze zaplanować kolejne kroki. Dzięki temu zyskasz więcej czasu dla siebie i poczucie, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.
1: Radio Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak się zastanawiam, kiedy zostało zrobione zdjęcie Roberta Lewandowskiego w koszulce Chicago Fire. Bo wiemy, że wczoraj go nie było w Chicago, tylko był w Warszawie. Trenował, tak jest, w Warszawie. Biegał sobie po zamkniętym stadionie lekkoatletycznym. I mało tego, okazuje się, że spotkał się w tak zwanym międzyczasie z inną legendą. Tym razem polskiej sceny muzycznej, z Marylą Rodowicz. No i pani Maryla chyba wpadła w większy zachwyt, jeśli chodzi o spotkanie z panem Robertem. Komplementom podobno nie było końca, bo to nie było tylko wspólne zdjęcie, ale także mała konwersacja. No cóż, dwie legendy futbolu i polskiej sceny na jednym zdjęciu. Bezcenne.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: www.cyr-projekt.pl.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
8: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
7: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
9: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
9: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
9: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
15: Sprawdzamy pogodę na środę w naszym regionie. W Częstochowie, Rudnikach i Poraju termometry pokażą nawet 30 stopni. Po południu pogoda może się jednak zmienić. Około 13, a także później około 16 i 19 prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie pozostanie w normie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Wracamy jeszcze na chwilę do Chicago i do sprawy z panem Robertem Lewandowskim. Wiemy, że numer 9 to jego ulubiony i właściwie jedyny, z którym wyobraża sobie grę. No ale przecież w drużynie z Chicago z tym numerem grał inny napastnik,

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Pukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
9: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
10: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne milżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
9: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
10: Bo Efiore nie maskuje, ono wydobywa autentyczne piękno.
9: Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energy. Klinik.
10: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
9: Efiore. Naturalnie najlepsi.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Słyszałem takie westchnienie. Ach, a może rzucić by to wszystko i wyjechać, ochłodzić się nieco do Hiszpanii? Nie wiem, jaka jest w tej chwili temperatura w Hiszpanii, ale nie przesadzałbym. U nas też czekają nas zmiany w pogodzie. O tym, co za oknami, więcej po naszych wiadomościach, które startują punktualnie o godzinie 8.
1: W wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Pijani kierowcy zatrzymani w powiecie zawierciańskim. Raport służb po burzach, które przeszły nad Polską. Połączymy się też z częstochowską ekipą, która jest w drodze polonezem do Marałka. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
4: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
5: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach już godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Alkohol, wysokie temperatury i kierownica to wyjątkowo niebezpieczne połączenie. W Zawierciu 49-letnia mieszkanka gminy Łazy, cofając na parkingu przy dworcu PKP, uszkodziła dwa zaparkowane samochody. Badanie wykazało, że była pod wpływem alkoholu. Zatrzymano jej prawo jazdy. Kilka godzin później w Ciągowicach policjanci skontrolowali 49-letniego kierowcę Forda. Alkomat wskazał 2 promile alkoholu. On również stracił prawo jazdy.
11: Twoje sprawy.
1: Sporo studentów z Częstochowy i regionu, przynajmniej część wakacji przeznaczy na zdobywanie zawodowego doświadczenia.
12: Można pracować sezonowo, ale też kontynuować współpracę po wakacjach. W weekendy, wieczorami albo w dni, kiedy zajęć na uczelni jest po prostu mniej. Takie projekty potrafią być także bardzo atrakcyjne finansowo. Dlatego praca wakacyjna w handlu i sprzedaży coraz częściej nie jest tylko sposobem na dodatkowy zarobek, ale też realnym początkiem ścieżki zawodowej.
1: O właściwej formie zatrudnienia, której warto dopilnować, przypomina też Śląski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie forma zatrudnienia wpływa na wakacyjne pensje. O letnie oferty warto pytać również Młodzieżowe Biura Pracy OHP, działające przy Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. W Częstochowie znajdziecie je przy Alei Niepodległości. Kibicujemy częstochowskiej ekipie w Starej Polonezie, która w ramach Złombolu 2026 jedzie przez Europę. aż do Afryki. Wszystko po to, by wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Trzech śmiałków, Przemek Palacz, Dawid Palacz i Karol Machnik, ruszyło w ostatnią sobotę w charytatywną podróż, której celem jest wsparcie podopiecznych z domów dziecka. Są coraz bliżej mety. W Maroku zameldowali się nam z trasy.
11: Tu Przemek,
13: Dawid
14: i Karol.
11: Załoga z wiśniowego Poloneza. Właśnie wjechaliśmy do Hiszpanii. Za nami ponad 2200 kilometrów. Polonez dzielnie daje radę, jak do tej pory bez żadnej awarii. Na dzisiaj zostało nam 2 godziny do Barcelony, a jutro kierujemy się do portu w Almerii. Do mety nam zostało jakieś 1300 kilometrów, także trzymajcie kciuki za nas i wszystkich uczestników z Łombolu. Pozdrawiamy redakcję i słuchaczy Radia Jura.
1: Zebrane środki trafią na pomoc psychologiczną, organizację kolonii oraz spełnienie marzeń potrzebujących maluchów. Organizatorzy apelują o wsparcie, przekażą 100% zebranych finansów z wyprawy. Szczegóły tej wyjątkowej akcji można znaleźć w mediach społecznościowych oraz na portalach zbiórkowych. Jak śledzić poczynania częstochowian, sprawdzicie na www.radiojura.pl. A teraz już między innymi o skutkach burz, które przeszły nad Polską. Tomasz Staniszewski.
15: Znów pracowita noc dla strażaków w związku z falą burz przetaczających się nad Polską. Nawałnice szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski oraz Lubuskiego. Krzysztof Zasada.
16: W związku z burzami w Kujawsko-Pomorskim strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolic Grudziądza, usłyszałem na stanowisku kierowania Komendy Wojewódzkiej w Toruniu.
17: Głównie drzewa, ale też trochę podtopień. Piwnice zalane albo jakieś posesje.
16: W Wielkopolsce interwencji było 127, najwięcej w powiatach kościańskim, leszczyńskim i śremskim. Taką informację uzyskałem w komendzie w Poznaniu.
18: Zerwane dachy, głównie podtopienia, przewrócone drzewa.
16: W Lubuskiem interwencji było ponad 80, nawałnice przechodziły głównie nad powiatem wschowskim. Tam zerwanych bądź uszkodzonych zostało kilkanaście dachów, w wielu miejscach przewróciły się drzewa. Jak usłyszałem w komendzie w Gorzowie Wielkopolskim, strażacy zakończyli już tam działania.
15: Na mundialu Meksyk, Francja i Norwegia z awansem do 1/8. Jeden z trzech gospodarzy mistrzostw, Meksykanie, pokonali Ekwador 2-0. To także zasługa kibiców, bo oni przed meczem nie dali kadrze Ekwadoru odpocząć. Tak właśnie. Głośno było przed hotelem w Mexico City. Mecz na stadio Azteca, przypominam, rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu przechodzącej nad stolicą Meksyku burzy. Pogoda nie zatrzymuje Norwegów. Razem z kibicami płyną dalej z nadzieją na ćwierćfinał. Martin Odegaard wyznaczał rytm. Erling Haaland przewodził świętowaniu zwycięstwa w Dallas nad wybrzeżem Kości Słoniowej. Kolejnym rywalem norweskich Wikingów będzie na mundialu Brazylia. No i jeszcze ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, no ale wystawiliśmy Szwedów. W East Rutherford koło Nowego Jorku górą Francja. Pewne zwycięstwo nad Szwecją 3-0. Raz Bradley Barcola, dwa razy do bramki trafia Kylian Mbappé.
19: Dotrwać
15: do 19 lipca, czyli do finału, wrócić tutaj, spróbować wygrać. Będziemy iść krok po kroku. Tak odgraża się francuski napastnik. Kolejnym rywalem trójkolorowych Paragwaj, który w poniedziałek, przypominam, sensacyjnie wyeliminował Niemcy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
21: W Złotym Potoku termometry mogą dziś pokazać nawet 33 stopnie, będzie gorąco, ale po południu pogoda zacznie się zmieniać. Około godziny 16, a następnie ponownie około 19. Synoptycy prognozują burze z przelotnymi opadami deszczu. W Janowie i Wręczycy Wielkiej również będzie bardzo ciepło, temperatura wzrośnie do około 30 stopni. Tam także po południu i wieczorem mogą pojawić się burze oraz opady.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Pierwszy lipcowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziś między innymi Dzień Psa. No to poranny spacerek. Szybciutko, szybciutko, bo za chwilę zrobi się naprawdę gorąco. A ja zapraszam na kolejną muzyczną godzinę. Marek Moc, kłaniam się nisko.
13: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, miłośnicy, placka z serem i sosem pomidorowym i z różnymi innymi dodatkami. Jak się okazuje, dwie polskie pizzerie znalazły się w gronie najlepszych lokali serwujących pizzę w Europie. Według najnowszego zestawienia 50 Top Pizza Europe w tegorocznym rankingu wyróżniono także 5 innych polskich restauracji. A najlepsza? Londyńska Napoli on the Road. Jeśli więc będziecie w Londynie, to koniecznie polecamy. Na drugim miejscu plasowała się madrycka pizzeria. Trzecie miejsce przypadło jednej z francuskich pizzerii. Na miejscu 18 pizzeria z Pabianic, a na miejscu 33 pizzeria z Warszawy. Nie będę podawał nazw, żeby nie było, że coś tu próbujemy, coś sugerujemy, ale cieszymy się z sukcesów w każdej dziedzinie, jeśli odnoszą je nasi rodacy. No to wszystkiego smacznego. Co tam dzisiaj na obiad planujemy? Czy kalendarz nam coś podpowiada? No niekoniecznie, chociaż nie. Mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. To może coś pysznego z owocami. Tym bardziej, że będzie gorąco.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Gorący poranek i gorący dzień z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wróci za kilka chwil, pojawi się także prognoza pogody, a muzycznie w naszym kraju, no właśnie, rozpoczyna się dzisiaj jeden z największych festiwali muzycznych w Gdyni. Nie wszyscy tam dojadą, nie wszystkich też stać na horrendalnie drogie bilety i karnety, ale jak się okazuje, niektóre koncerty będą transmitowane w Telewizji Polskiej. Proszę bardzo, jeśli jesteście fanami grupy The Cure, to właśnie transmisja z ich koncertu pojawi się w piątek, 3 lipca o 21:00, ale już dzisiaj będzie można zobaczyć Zarę Larsson, także The X, na zakończenie Teddy Swims w sobotę 4 lipca o 20:00. No proszę bardzo, za zupełną darmożkę będzie można poczuć przynajmniej w części tę gorącą, a festiwalową atmosferę. Ale jednak co na żywo, to na żywo.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
14: O, adres taki egzotyczny.
15: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
14: Rację żyje, lećmy w nieznane.
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
20: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
19: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
20: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
19: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
20: Paulina Sykut-Jerzyna
19: i Krzysztof Ibisz.
21: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
22: Volkswagen.
23: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
23: Jak dziś z pogodą w naszym regionie? W Blachowni termometry pokażą nawet 31 stopni. Będzie gorąco i parno, ale pogoda nie utrzyma się spokojna przez cały dzień. Około godziny 13, a następnie także około 16 i 19 mieszkańcy mogą spodziewać się burz z przelotnymi opadami deszczu. Podobne prognozy synoptycy przewidują dla Myszkowa i Lelowa. Wieczorem temperatura wyraźnie spadnie, przynosząc chwilę wytchnienia od upałów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
24: Słuchasz Radia Jura.

czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Czasami sobie plotkujemy i zaglądamy też na plotkarskie portale. Też to uczyniłem dzisiaj. Nie wiem, czy są rzeczy, które się zobaczyło i się nie odzobaczy. No dobrze, ale patrzę, że jest nowy trend, taki dość konkretny, bo coraz więcej gwiazd eksponuje swoje ciążowe brzuszki. Czyżby niż demograficzny za nami? No, pewnie niekoniecznie. No, wiemy, że w taką pogodę, będąc w ciąży, nie jest łatwo. Wszystkim paniom i ich pociechom życzymy jak najlepiej.

0: Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
1: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura. Ja się

0: są rzeczy policzalne i niepoliczalne. Jeśli na przykład przeraża cię twój wiek, przelicz go na złotówki, wtedy możesz uświadomić sobie, jak to mało. Pozdrawiamy dzisiejszych jubilatów. Pierwszy dzień lipca w kalendarzach. Pewnie dzisiaj spłyną do was życzenia. A do nas płyną już kolejne wiadomości. Zapraszam punktualnie o godzinie 9:00 i przekażemy wam najświeższe.
1: W pogodzie znów zrobi się niebezpiecznie. Szczegóły będę miała dla was w wiadomościach Radia Jura o 9:00. Będzie także pilna naprawa, która rusza na Starym Rynku w Częstochowie. Pościg na S6 koło Koszalina. Tam zatrzymano uciekającego pod prąd. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
11: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
10: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
12: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
12: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
12: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa to pierwszy dzień lipca, a już 9:00 na zegarach, przed nami kolejne wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zapraszam. Deszcz, grad i silne porywy wiatru. To może być niebezpieczne popołudnie dla całego regionu. Jest ostrzeżenie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie. Synoptycy wydali alert drugiego stopnia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę, a lokalnie do 115. Miejscami grad. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem.
15: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Na Starym Rynku potrzebna pilna interwencja odnośnie uszkodzeń, które pojawiły się obok miejskiej fontanny. Upały dały się we znaki miejskiej architekturze, a naprawa rusza już dziś. Mariusz Osyra.
16: Od środy na Starym Rynku w Częstochowie rozpoczynają się prace nad poprawą zdeformowanej nawierzchni, na której pojawiły się nieoczekiwane wybrzuszenia. Choć okres gwarancji po wielkiej rewitalizacji tej części miasta w 2021 roku już minął. Miastu udało się porozumieć z wykonawcą konsorcjum firm, które odpowiadało za wartą ponad 27 milionów złotych przebudowę, usunie usterki we własnym zakresie w ramach robót pogwarancyjnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem magistratu i Centrum Usług Komunalnych, ekipy kamieniarskie w tym miejscu zakończą naprawę płyty Starego Rynku do końca tego tygodnia.
15: Radio Jura ostrzega.
1: Upały mogą być groźne, dlatego warto zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Przekonały się o tym strażniczki miejskie z Częstochowy. Podczas patrolu w rejonie Rynku Wieluńskiego zauważyły mężczyznę śpiącego na ławce w pełnym słońcu. Funkcjonariuszki obudziły go i sprawdziły, czy nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że był trzeźwy, ale wyraźnie osłabiony. Dostał butelkę wody i po krótkim odpoczynku wrócił do pobliskiego miejsca zamieszkania. Straż Miejska przypomina, by w czasie upałów zwracać szczególną uwagę na seniorów i osoby samotne. Czasem zwykłe pytanie, czy wszystko w porządku, może komuś pomóc. Teraz już informacje z kraju i ze świata. Tomasz Staniszewski.
17: Zaczynamy od nocnego pościgu za pijanym kierowcą w okolicach Koszalina w Zachodniopomorskim. Ścigany przez kilka kilometrów uciekał pod prąd ekspresową S6. Krzysztof Zasada.
18: Po pierwszej policjanci z koszalińskiej drogówki w Mielnie próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Peugeota. Kierowca zlekceważył to polecenie i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim z tego nadmorskiego kurortu, a ścigany z dużą prędkością zmierzał w kierunku trasy ekspresowej S6. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a gdy dotarł do ekspresówki, wjechał na nitkę pod prąd w kierunku Gdańska. Policjantom udało się go zatrzymać na węźle Koszalin Północ. 39-latek był kompletnie pijany, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
17: Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków. Taki, jak ustalił Michał Dobrołowicz, był temat rozmowy podczas spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. To spotkanie było konsekwencją afery wokół nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym.
19: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80% czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany. Dzisiaj wchodzą w życie gwarantowane ustawą podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników szpitali o ponad 8%. Zimą Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć te dzisiejsze podwyżki na przyszły rok. Sprzeciw medyków był jednak wtedy tak duży, że waloryzacja właśnie dzisiaj wchodzi w życie.
17: CPN, czyli rządowy program Ceny Paliw Niżej, to już historia. Od dziś na stacjach benzynowych po nowemu, czyli drożej. Nasz reporter Paweł Konieczny o poranku rozmawiał z tankującymi za 6,88 za 95 i 6,99 za litr diesla.
20: Drogo, bardzo drogo i zdecydowanie za drogo. Generalnie za duże są ceny, no i jak to sobie poradzić, jak nie zarabiamy po 10 tysięcy złotych, jak porządni ludzie, nie?
21: No, dla zwykłego konsumenta było taniej, no, ale dla firm to było drożej. Jest mus, no, nie da się poczekać. No, jak nie ma paliwa, a trzeba pracować, no to trzeba zatankować.
22: Firmowym autem jadę, to mi lotno. Na wyjazd jadę, więc muszę mieć paliwo. Było gorzej, no, ale no, co poradzić. W końcu się to uspokoi.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
26: Dziś w Kłomnicach temperatura utrzyma się na poziomie około 31 stopni. Będzie ciepło, ale w drugiej części dnia warunki zaczną się zmieniać. Możliwe są burze i przelotne opady deszczu. Podobna sytuacja prognozowana jest dla Koniecpola i Mykanowa, gdzie burze mogą pojawić się około godziny 16 i 19. Wieczorem nastąpi wyraźne ochłodzenie i temperatura zacznie spadać, przynosząc chwilę wytchnienia po upalnym dniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Halina, Marian, Karolina, a także Szymon czy Marcin świętują dzisiaj swoje imieniny. Pierwszy dzień lipca w kalendarzach. W środowy poranek jeszcze raz serdeczny dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich świętujących.
15: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają. Mecze coraz bardziej zacięte. Na Wimbledonie w Londynie też dzieje się. Wczoraj Kamil Majszak, znakomity mecz. Po trzech setach przeszedł do kolejnej rundy, a Iga Świątek, no cóż, trochę musiała się namęczyć i ciężko napracować na awans do kolejnej rundy. A doping miała dość imponujący. W Loży Królewskiej zasiedli m.in. jej ojciec Tomasz, a także siostra Agata. No ale tuż nad boksem trenerskim czujne oko kibiców dostrzegło Jana Borysowicza z grupy Lady Punk. Bo nie od dzisiaj właśnie pan Jan kibicuje naszej znakomitej tenisistce. Miejmy nadzieję, że to dobry talizman i pan Janek będzie pojawiał się na każdym kolejnym meczu, a najbliższy już jutro. Dzisiaj Hubert Hurkacz powalczy o trzecią rundę, ale pewnie będzie okazja jeszcze, żeby o sporcie nieco więcej sobie opowiedzieć. A wy, czy byliście kiedyś na takim wielkim turnieju tenisowym? Jeśli tak, podzielcie się z nami swoją historią. Formularz kontaktu w naszym portalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie. Reklama.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Wygląda na to, że póki co nie da nam odetchnąć ta pogoda. Wprawdzie upały dziś trochę mniejsze, bo maksymalnie 28 stopni pokaże się na termometrach w Częstochowie i okolicy, ale to może być niebezpieczne popołudnie dla całego regionu. Jest ostrzeżenie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie. Synoptycy wydali alert drugiego stopnia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do nawet 115 km na godzinę. Miejscami grad.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Gorący poranek z muzyką wyblaną na lato, a my zaglądamy nad polskie morze. Nie, no nie po to, żeby sprawdzić paragony grozy. Nie po to, żeby przedstawić ranking najlepszych plaż. Do tego pewnie jeszcze tego lata będziemy wracali. Taką ciekawostkę wypatrzyłem w internetach. Jeden z polskich podróżników wybrał się do Kołobrzegu. Znana miejscowość wypoczynkowa. No, z powodów oczywistych wybrał się też do publicznej toalety, miejskiej zresztą. A tam fantastyczny napis. Bezwzględny zakaz mycia nóg. Piasek powoduje niedrożność kanalizacji. Kara grzywny. Aha, to już żartów nie ma. No rzeczywiście mycie nóg w umywalce to niezbyt mądry pomysł, bo i krzywdę można sobie zrobić. Ale z drugiej strony administrator nie pomyślał, żeby na przykład przed wejściem do toalety umieścić mały placyk z małym prysznicem właśnie do stóp, aby ułatwić życie turystom, jeśli na przykład wybierać się będą do restauracji czy do publicznej toalety, która zresztą też tania nie jest.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na

0: pierwszy lipcowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale oczywiście mamy dla Was także wiadomości. Te najważniejsze za kilka chwil startują punktualnie o godzinie 10. Patrzę, że wszystko już w redakcji gotowe. Zapraszam i polecam.
1: W wiadomościach Radia Jura już za chwilę o tym, co nowego w sprawie budowy nowego stadionu Rakowa Częstochowa. Będą także częstochowscy dzielnicowi, którzy kontrolują zbiorniki wodne, oraz Łódź i zatrzymana grupa, która oszukiwała klientów w klubie Go Go. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 10:00, w środowy poranek mamy dla Was kolejne wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Na początek zaskakujący zwrot akcji w sprawie nowego stadionu Rakowa Częstochowa. Śląski konserwator zabytków twierdzi, że o planach budowy na terenie dawnego Eleneksu dowiedział się z mediów. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wydał oficjalne oświadczenie. Co w nim znajdziemy? O tym Mariusz Osyra.
12: Konserwator w piśmie podkreśla, że władze Częstochowy nie konsultowały z nim tej lokalizacji dla piłkarskiego stadionu. Nie przesłały żadnych projektów ani nie prosiły o wytyczne konserwatorów. Przypomnijmy, że miasto kupiło teren dawnej fabryki pod koniec ubiegłego roku. Podczas licytacji przedstawiło wart ponad 1,5 miliarda złotych projekt Przędzalni Przyszłości, którego elementem miał być nowoczesny obiekt sportowy dla Rakowa. W obliczu gigantycznych kosztów i konieczności współpracy z prywatnymi inwestorami, magistrat zaczął w ostatnich tygodniach analizować także inne lokalizacje, w tym północne obrzeże miasta w pobliżu węzła autostradowego. Zainteresowany ma być potentat z branży hotelarskiej, ale czy faktycznie są jeszcze szanse na stadion w obrębie Starego Miasta i Eleneksu? Na pewno temat będziemy śledzić.
13: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Punkt wsparcia psychologicznego Safe Space w Galerii Jurajskiej zostaje z mieszkańcami na dłużej. Miasto zdecydowało o przedłużeniu jego działalności co najmniej do końca tego roku. Z bezpłatnych i anonimowych konsultacji mogą korzystać dzieci, młodzież, rodzice i dorośli. Także przez całe wakacje bez skierowania i bez wcześniejszego umawiania wizyty. Od początku początku działalności pomoc otrzymało już ponad 230 osób, a część z nich została skierowana do dalszego leczenia i specjalistycznego wsparcia. Punkt działa od poniedziałku do piątku między 17 a 19 na pierwszym piętrze galerii.
13: Więcej na radiojura.pl.
1: Wakacje ruszyły pełną parą, a wraz z nimi policyjne kontrole nad wodą. Funkcjonariusze w Częstochowie patrolują kąpieliska i miejsca, gdzie mieszkańcy najchętniej wypoczywają, przypominając o zasadach bezpiecznego korzystania z akwenów. Mundurowi zwracają też uwagę, że kąpiel w miejscach objętych zakazem może skończyć się mandatem do 250 zł. Policja apeluje, by wybierać tylko strzeżone kąpieliska, pilnować dzieci i nie wchodzić do wody po alkoholu. Chwila nieuwagi może mieć tragiczne skutki. A teraz między innymi o tym, jak kończyły się wizyty w klubach GoGo w Łodzi. Tomasz Staniszewski.
9: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w jednym z łódzkich lokali GoGo. Ścisłe centrum przy Piotrkowskiej. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tej sprawy.
14: Te zarzuty dotyczą doprowadzania klientów klubu do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Najczęściej sprawcy wykorzystywali nietrzeźwość tych osób, by podstępnie dokonywać nieautoryzowanych transakcji, a także kradzieży na szkodę pokrzywdzonych. Ustalono, że łupem oszustów padało jednorazowo od kilkuset złotych do nawet 70 tysięcy. Skradzione pieniądze trafiały na konta pracowników klubu, co według śledczych było próbą legalizacji tych środków. W ręce policjantów z CBŚP wpadło 5 kobiet i 3 mężczyzn. To obywatele polscy usłyszeli zarzuty, za które grozi 15 lat więzienia. Lokal, w którym mieli dokonywać oszustw, przestał funkcjonować, a kwestią czasu, jak usłyszałem, są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
9: Koniec śledztwa w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bół. Do sądu trafił akt oskarżenia. Pseudokibic, freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną, odpowiedzieć ma za 6 zarzutów. Jest wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Patryk M. nie przyznał się do zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. W warszawskim sądzie okręgowym posiedzenie w sprawie zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wydane pół roku temu postanowienie w tej sprawie zaskarżyli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Tomasz Skory.
15: To nie zabrzmi dobrze, ale rozpatrywanie w lipcu zażalenia z lutego nie wynika z opóźnienia, ale właśnie z przyspieszenia. Pierwotny termin został bowiem wyznaczony na wrzesień, a przyspieszono go o 2 miesiące dzięki kilkukrotnym ponagleniom prokuratury. Do ścigania Zbigniewa Ziobry za granicą śledczy potrzebują prawomocnego postanowienia sądu o jego aresztowaniu i tego właśnie ma dotyczyć ta decyzja. Prawdopodobnie sędziowie nie podejmą jej dziś, bo zażalenie na aresztowanie złożyli wszyscy 3 obrońcy Zbigniewa Ziobry, każdy w innym zakresie, a na posiedzeniu wszyscy będą też pewnie składali dodatkowe wnioski dowodowe. Sprawę będzie rozpatrywał 3-osobowy skład sędziowski, który już zaplanował możliwą kontynuację dzisiejszego posiedzenia w piątek, a nawet w poniedziałek w przyszłym tygodniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Pogoda zmienną jest i to będzie dziś widać w ciągu dnia. W Częstochowie oraz okolicy termometry pokażą maksymalnie około 28 stopni, ale spokojnie nie będzie. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie ostrzega przed burzami drugiego stopnia. Późnym popołudniem i wieczorem mogą pojawić się ulewne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr, osiągający nawet 115 km na godzinę. Warto zabezpieczyć przedmioty na balkonach i w ogrodach. Po burzach nadejdzie wyraźne ochłodzenie. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni, a nad ranem nawet do 11.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mam nadzieję, że już od jutra odpoczniemy troszeczkę od upałów. Przydałoby się trochę wytchnienia. A my w tej godzinie o poranku przekażemy Wam kilka podpowiedzi, jak spędzić wakacje przyjemnie, kulturalnie i rozrywkowo.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Co w planach na wakacje? W Radiu Jura pomagamy Wam zaplanować czas. Dziś w kinie Iluzja o 11:00, film Willow i tajemniczy las. To opowieść o młodej dziewczynie, która odkrywa, że posiada rzadki dar porozumiewania się z naturą. Brzmi ciekawie? A o 15:45 na ekranach Guru w reżyserii Janna Gozlana. Film opowiada o charyzmatycznym i uwodzicielskim liderze oraz trenerze rozwoju osobistego. Dziś o 20:30 też film Ojczyzna, tytuł oryginalny Fatherland, to najnowszy długo wyczekiwany film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego. Opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509. Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
6: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
5: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
6: Serio? Nie lejesz wody?
5: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
6: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
5: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
7: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę życie w biegu i w obiegu.
10: Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
14: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
13: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
15: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
13: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
15: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
13: Wakacyjny rabat na start.
15: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
13: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
19: Po kilku dniach upałów pogoda szykuje nam zmianę. Dziś w Częstochowie będzie już zdecydowanie chładniej, około 28 stopni. To jednak nie oznacza spokojnego dnia, wręcz przeciwnie. Na popołudnie i wieczór synoptycy zapowiadają silne burze z ulewnym deszczem, gradem i porywami wiatru, dochodzącymi lokalnie do nawet 115 km na godzinę. Jeśli planujecie wyjazd lub powrót z pracy, warto śledzić sytuację pogodową. Dobra wiadomość jest taka, że kolejne dni przyniosą długo wyczekiwane ochłodzenie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach zaprasza dziś na bajeczne szycie. To rodzinne warsztaty krawieckie, podczas których uczestnicy mogą poznać podstawy szycia, pracę z materiałami oraz wykonać własne proste projekty do zabrania ze sobą do domu. Zajęcia mają formę kreatywnej zabawy, dlatego są skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. To dobra okazja, by spędzić czas wspólnie i spróbować swoich sił w krawiectwie. Warsztaty potrwają do 16:00. Brzmi ciekawie. A co wy na to?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
7: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energy Clinic. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.

0: Biedronkę. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek w kalendarzach, pierwszy dzień lipca. U nas taka mała historyczna ciekawostka. Właśnie tego dnia, w 1906 roku, otwarto molo w Międzyzdrojach. Wiedzieliście o tym? Przyznam szczerze, byłem troszeczkę zaskoczony, że to już tyle lat, a już tylko minuty i sekundy dzielą nas od kolejnych wiadomości tego poranka. Zapraszam punktualnie, startujemy o 11.
1: W Zawierciu pijany ojciec miał pod wątpliwą opieką małe dziecko. Kawiarenka dla seniora wraca do Częstochowy. Kto stał za zabójstwem rosyjskiego performera w Białej Podlaskiej? Te informacje i więcej w wiadomościach Radia Jura już za chwilę.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
2: Antrax, sklep AGD i RTV, zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Litzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Zegary pokazują godzinę 11, środowe przedpołudnie, a u nas kolejna porcja wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy kolejne wydanie wiadomości Radia Jura. Nieodpowiedzialne zachowanie ojca w Zawierciu. Policjanci interweniowali wobec 33-letniego mężczyzny, który mając blisko 1,5 promila alkoholu, opiekował się swoim 5-letnim synem. Na szczęście dziecku nic się nie stało, a opiekę nad chłopcem przejęła jego matka. Mężczyzna odpowie teraz za narażenie dziecka na niebezpieczne okoliczności, za co grozi kara grzywny lub nagany.
11: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Podwójny jubileusz w sercu Podjasnogórskiego Parku i nowa pamiątka dla przyszłych pokoleń. W Parku Staszice odsłonięto tablicę upamiętniającą dwie ważne rocznice. 200 lat nowoczesnej Częstochowy oraz 40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Tablica stanęła tuż obok posadzonego niedawno drzewa pamięci. Rośnie między miejską altaną a multicentrum Zodiak.
12: Spotykamy się w Parku Staszica. Ważne miejsce dla tych rocznic.
13: Park jest w ogóle bardzo ważny dla częstochowian. Nie mówię już o tym,
12: że daje cień w taki upał. Jest tutaj dąb, który został zasadzony 100 parę lat temu na odzyskanie niepodległości, dąb konstytucji. Chcemy taki drugi jakby pomnik zrobić. To jest bóg trójkolorowy, który ma bardzo długą żywotność, więc zostanie na wiele, wiele lat tutaj z naszymi mieszkańcami. I właśnie połączyliśmy te dwie okazje, czyli 40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy i 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy.
1: Mówił jeden z pomysłodawców posadzenia zielonego pomnika pamięci, Krzysztof Kasprzak, członek Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Do tego tematu w wiadomościach Radia Jura wrócimy.
11: Więcej na radiojura.pl.
1: Po weekendzie od wtorku do Częstochowy wraca kawiarenka dla seniora. Osoby po 60 roku życia znów będą mogły napić się kawy lub herbaty za symboliczne 2 zł. Warunkiem jest odbiór bezpłatnego kuponu, który będzie wydawany w każdy wtorek od 10 do 13 w Biurze Obsługi Seniora przy ulicy Śląskiej. W tegorocznej, 16 już edycji akcji uczestniczy 9 częstochowskich kawiarni i restauracji. Program ma zachęcać seniorów do spotkań, aktywności i przeciwdziałać samotności. W ubiegłym roku mieszkańcy odebrali ponad 1400 takich kuponów. To były informacje z naszego regionu, to z kraju i ze świata. Ma dla nas teraz Tomasz Staniszewski.
13: Pochodzenie i styl działania sprawcy wskazują na zaangażowanie służb rosyjskich. Tak o morderstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej 15 czerwca mówił Tomasz Siemoniak. Z koordynatorem służb specjalnych rozmawiał dziś Tomasz Terlikowski. Tomku, co zatem już wiemy o sprawcy?
14: To człowiek mocno zakorzeniony w środowisku przestępczym.
15: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
14: A to jest Gruzji?
15: I jest obywatel Gruzji z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji.
14: A kto za tym zabójstwem stał? Zapytałem ministra koordynatora, czy to raczej kaderowcy, czy GRU. Jego odpowiedź była prosta. Z całą pewnością to Rosja.
15: Takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kaderowa. Tak, Kaderow jest w pewnym sensie symboliczną postacią też i dla rosyjskiej władzy.
14: To, kto dokładnie stał za morderstwem, będzie badane, ale pewien brak profesjonalizmu tej sytuacji może wskazywać na kaderowców.
13: Tak nazywa się paramilitarne jednostki dowodzone przez Ramzana Kaderowa. Stanowią oni jego prywatną armię, a sam reżim opiera właśnie na nich kontrolę nad Czeczenią. Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W nocy, przypominam, ponad 70 mieszkańców ewakuowano z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Anna Pałama, Raniu, co teraz dzieje się tam na miejscu?
16: Trwają teraz oględziny mieszkań. Stan budynku oceni inspektor nadzoru budowlanego i zdecyduje, co dalej. Budynek należy do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Większość jego mieszkańców to osoby bardzo młode, między 20 a 30 rokiem życia. To przede wszystkim marynarze z 8 flotylii obrony wybrzeża w Świnoujściu oraz ich rodziny. Jak przekazał mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, schronienie otrzymało na razie 26 osób. Od rana działa też specjalny żłobek, ponieważ pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom. Osoby dotknięte pożarem będą mogły ubiegać się też o wsparcie finansowe w wysokości do 6000 zł. Przypomnę, ogień wybuchł na poddaszu przy ulicy Grunwaldzkiej przed godziną 2 w nocy. Nikt nie trafił do szpitala. W akcji gaśniczej brało udział 38 strażaków.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Mieszkańcy Myszkowa czy Zawiercia również powinni mieć dziś oko na niebo. Temperatura nie będzie już tak wysoka jak w ostatnich dniach i zatrzyma się w okolicach 28 stopni, ale za to pogoda może pokazać swoje groźniejsze oblicze. Obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, miejscami grad oraz bardzo silny wiatr. Najgroźniej ma być późnym popołudniem i wieczorem. Po przejściu frontu zrobi się znacznie chłodniej, a noc zapowiada się już rześko.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Pierwszy dzień lipca wakacyjnego miesiąca, jutro dzień dziennikarza sportowego. No to pewnie o sporcie będziemy sobie rozmawiali od samego rana. Za dzisiejszy poranek dziękuję, zapraszam na jutro. Marek Moc, miłej reszty dnia wam życzę i do usłyszenia.
11: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Great Brands.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: To będzie dzień z dwiema twarzami. Najpierw ciepło i około 28 stopni w Częstochowie oraz całym regionie, a później gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad i bardzo silny wiatr, lokalnie dochodzący nawet do 115 km na godzinę. Największej ostrożności potrzeba późnym popołudniem i wieczorem. Po burzach przyjdzie wyczekiwana ulga. W nocy temperatura spadnie do około 15 stopni, a nad ranem miejscami nawet do 11. Wygląda na to, że letni skwar wreszcie zrobi sobie przerwę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie. Reklama.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.

0: Teraz Radziem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Nowa jakość leczenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Ekostrefa powstała na terenie Politechniki. Posłuchajcie, co to za miejsce. Za chwilę także przesłuchanie świadków w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego w Warszawie. Anna Kruszewska. Słyszymy się już za chwilę.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
14: Na zegarze jest już 12:00, w Radiu Jura czas sprawdzić najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
0: Anna Kruszewska. Kosztowna inwestycja w zdrowie i nowoczesny sprzęt do ratowania ludzkiego życia na wyciągnięcie ręki. Już jutro w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie zaprezentowany zostanie nowy kompleks oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Mariusz Osyra w tej sprawie.
15: OIOM to część szpitalna przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Budowa nowoczesnego pawilonu trwała 3 lata i kosztowała ponad 35 milionów złotych, z czego większość środków przekazał Urząd Marszałkowski. Obiekt o powierzchni blisko 1600 metrów kwadratowych pomieści 28 ultranowoczesnych stanowisk wyposażonych w inteligentne systemy monitorujące oraz inny nowoczesny sprzęt. To jedna z najważniejszych inwestycji medycznych w naszym regionie, która dzięki cyfrowym rozwiązaniom ma też pozwolić personelowi skupić się przede wszystkim na pacjencie, na ochronie jego zdrowia, a nie na biurokracji.
0: Więcej szczegółów z nowego szpitalnego pawilonu poznamy wkrótce.
16: Wiadomości Radia Jura.
0: Kolejni kierowcy, którzy pijani wsiedli za kierownicę w Zawierciu, 49-letnia mieszkanka gminy Łazy, cofając na parkingu przy dworcu PKP, uszkodziła dwa zaparkowane samochody. Badanie wykazało, że była pod wpływem alkoholu, zatrzymano jej prawo jazdy. Kilka godzin później w Ciągowicach policjanci skontrolowali 49-letniego kierowcę Forda. Alkomat wskazał 2 promile. On również stracił prawo jazdy. Na terenie Politechniki Częstochowskiej powstała ekostrefa. Miejsce, które pokazuje, że recykling może mieć bardzo praktyczny wymiar. Można tam zobaczyć m.in. ławki wykonane z kompozytu powstałego z przetworzonych ubrań i folii. W stworzenie tej przestrzeni zaangażowali się naukowcy i samorząd, firmy zajmujące się recyklingiem oraz studenci, którzy przygotowali elementy małej architektury z materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Ekostrefa ma zachęcać do segregacji odpadów i pokazywać, jak ideę gospodarki obiegu zamkniętego można wykorzystać na co dzień. Słuchacie wiadomości Radia Jura w południe. Teraz informacje z kraju i ze świata. Tomasz Staniszewski.
17: Po zeznaniach sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora warszawskiego szpitala południowego, ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym tej właśnie placówki. Krzysztof Zasadak.
18: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
17: Serię nowych ostrzeżeń wydali synoptycy IMGW. Różnica temperatury między najcieplejszym i najzimniejszym w tej chwili miejscem w Polsce sięga nawet 20 stopni Celsjusza. Z nami teraz Michał Radkowski.
19: A Polska teraz przecięta na pół. Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź aż po Łążej Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. Mówiłeś o kontrastach przed godziną. W Elblągu było 11 stopni, a w tym samym czasie w Zamościu aż 32. Ponad 20 stopni różnicy, sporo. I jeszcze ważna alerta, synoptycy ostrzegają przed upałami. Do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
17: No to morze nad morze. Teraz z Gdyni na Hel. Ruszamy w pół godziny. Po wodach Zatoki Gdańskiej od dziś popłynąć można jednostką Amber Express. To najszybszy katamaran floty żeglugi gdańskiej kupiony od francuskiej marynarki wojennej.
20: Jednostka jest wyjątkowa, bo jest bardzo szybka, z taką dynamiką, ma swój charakter, nie?
21: Przy podchodzeniu do kei to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i delikatnie. Aluminium nie koroduje. 20 węzłów może rozwinąć.
22: Szybkość jest o wiele szybsza niż dotychczas.
23: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
24: Tę prędkość można do czegoś porównać?
23: Trochę do wodolotu.
24: Pan też czuje, że ten dziób jest trochę uniesiony nad wodą?
23: Trym, tak zwany trym, czyli rufa niżej, dziób wyżej. To jest normalne przy tego typu statku.
24: Przy takiej prędkości.
23: Przy takiej prędkości, tak.
17: A na pokładzie tego bursztynowego promu nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: W kwestiach burzowych to w Częstochowie aktualnie spokojnie, ale już dzisiaj późnym popołudniem czy wieczorem ma być niespokojnie. Tak wynika z najnowszych prognoz. Na termometrach dzisiaj w Częstochowie maksymalnie 28-29 stopni. Jutro co najwyżej 24 stopnie. Jutro więcej słońca, choć też szczególnie rano może być jeszcze deszczowo i burzowo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: 6 minut po 12 w środę, 1 lipca. Na początek to proszę pogłaskać ode mnie swoje psiaki. Dzisiaj dzień psa, a my zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Czas na muzykę wybraną na lato w Radiu Jura. Miley Cyrus na początek, End of the World. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 17.
26: Radio Jura.

0: W jednym z wywiadów z tym panem przeczytałem, że ma misję wskrzeszenia muzyki Italo Disco. To Giovanni Zarella w Radiu Jura. Ja myślę, że niczego nie trzeba wskrzeszać. Muzyka Italo Disco miewa się naprawdę dobrze, tylko się nieco trochę zmieniła. Tak jest trochę bardziej nowoczesna po prostu. O muzyce będzie dzisiaj na 93,8 FM. Będzie też o sporcie, bo przecież trwa Wimbledon, no i będziemy spoglądać na ciekawe imprezy, które przed nami w najbliższym czasie w Częstochowie i w regionie. A wracając jeszcze do Wimbledonu, to na korcie numer 14 zaczyna się spotkanie Huberta Hurkacza z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. Trzymajmy kciuki, dam znać, kto wygrał, a za chwilę sprawdzimy, co nowego w pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: Burzowe popołudnie, późne popołudnie i wieczór szykują się w Częstochowie. Przynajmniej tak wynika z prognoz, co po niektórzy pewnie dostali już alerty RCB. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach maksymalnie 28-29 stopni, jutro 24 stopnie, no i jutro dużo więcej słońca nad miastem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Bałkanica i zespół Piersi w Radiu Jura. Pozdrawiam tych, którzy pakują się na swoje wakacje na Bałkanach, albo już tam są i nas słuchają, bo lubią wiedzieć, co się dzieje u nas w Częstochowie i w regionie. Mamy też pozdrowienia dla was od częstochowskiej ekipy z Poloneza, która bierze udział w Złombolu 2026. Są coraz bliżej mety, którą zaplanowano w Maroku. Na naszym radiowym Facebooku jest raport z ich trasy. Kolejne raporty też będziemy tam publikować. Trzymajmy kciuki za Przemka, Dawida, Karola i ich Poloneza. Bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy życzymy. A za chwilę nie tylko do samochodu Blue Lagoon, a później Milki z Davidem Guettą.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki powłoki.

0: Wrocławskiego. Pierwsze piętro Energy Clinic. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore, naturalnie najlepsi.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Avicii Waiting for Love w Radio Jura, a my już czekamy na weekend i trochę go zaczynamy już tak intensywnie planować. Dużo wydarzeń w Częstochowie i w regionie. Po 13 na pewno będę miał dla was fajną polecajkę. Dobrze też zagramy, żeby oczekiwanie na urlop się nie dłużyło. Oczywiście na bieżąco sprawdzamy też wiadomości z Częstochowy, regionu, kraju i świata. Co w tych o 13?
1: Akcja policjantów i strażaków nad brzegiem rzeki w wodzie mógł być mężczyzna. Ulice Częstochowy zapełniają się pielgrzymami. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Kto ma się w nim znaleźć? O tym m.in. w wiadomościach Radia Jura. O godzinie 13:00 Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Środa, 1 lipca i 13 na zegarach w Radiu Jura. Sprawdźmy najnowsze wiadomości. Czas na Częstochowę i nasz region.
1: Pozostawione nad brzegiem rzeki rower i męska koszulka postawiły na nogi służby w Skrzydlowie w powiecie częstochowskim. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. Obawiając się, że ktoś mógł wpaść do wody, policjanci i strażacy rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. W akcji uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy, a do pomocy skierowano także psa tropiącego. Po kilku godzinach zgłosił się właściciel rzeczy. Jak wyjaśnił, zostawił rower nad rzeką, bo zepsuł mu się i nie był w stanie nim jechać. Na szczęście alarm okazał się fałszywy, jednak służby przypominają, że takie sytuacje angażują ogromne siły i mogą opóźnić pomoc tam, gdzie naprawdę jest potrzebna.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Przed nami lipiec i zapowiadany pierwszy szczyt pielgrzymkowy w Częstochowie. Tym samym jak co roku miasto, aleje i klasztor ojców Paulinów szykują się na przyjęcie tysięcy wiernych. Mariusz Osyra.
10: Tylko w lipcu w oficjalnych zorganizowanych grupach do miasta wejdzie ponad 10 tysięcy pątników podzielonych na 45 pielgrzymek. Prawdziwego oblężenia spodziewamy się 15 lipca, kiedy to w jednym dniu przybędzie do miasta blisko 3 tysiące osób. Najliczniejsze grupy dotrą do Częstochowy z Poznania i Podhala, a także z diecezji tarnowskiej oraz przemyskiej. Co ciekawe, wierni zmierzają przed obraz Matki Bożej nie tylko pieszo. W harmonogramie są również pielgrzymki rowerowe, biegowe, a nawet konna z zarąb kościelnych. Magistrat przypomina, że te statystyki obejmują tylko zorganizowane grupy, które zgłosiły wcześniej swoje wejście. Do tej liczby należy doliczyć jeszcze tysiące pielgrzymów indywidualnych, którzy w letnim okresie odwiedzają Częstochowę.
1: Teraz informacja dla kierowców w powiecie zawierciańskim. W najbliższy piątek przez powiat przejedzie międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Kolarze pojawią się na trasie około 13:40, ale chwilowych zamknięć dróg i utrudnień można spodziewać się już godzinę wcześniej. Peleton przejedzie m.in. przez gminy Żarnowiec, Pilica, Ogrodzieniec i Łazy, a także miejscowości Podzamcza, Ogrodzieniec i Ciągowice. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość, stosowanie się do poleceń służb i wybieranie alternatywnych tras. Swój dyżur rozpoczyna teraz już Ewa Kwaśny i do studia przynosi najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
2: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Kijowie ma powstać memoriał dla uczczenia Ukraińców najbardziej zasłużonych w historii państwa. Krzysztof Zasada, kto konkretnie ma się tam znaleźć?
8: Ukraińscy politycy zastrzegają, że nie ma jeszcze szczegółowej listy. Decyzję będzie podejmować specjalna komisja rządowa. Nie wykluczają natomiast, że wśród tych osób znajdzie się na przykład Stepan Bandera. Zgodnie z projektem w Panteonie Narodowym można uhonorować pamięć osób, które pełniły funkcje głów państwa lub stanowiska z nimi równorzędne w tysiącletniej historii obecnej Ukrainy. Mowa także o byłych prezydentach, naczelnych dowódcach czy osobach, które wniosły istotny wkład w niepodległość kraju. Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z Panteonem powiedział: nikt nigdy nie będzie nakazywał nam jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. No to kolejne nawiązanie do trwającego sporu na linii Kijów-Warszawa i czczenia na Ukrainie pamięci oddziałów UPA.
2: Czy w Kościele katolickim dojdzie dzisiaj do aktu schizmy? Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, tak zwani lefebryści, chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Ma do tego dojść w Ekon w Szwajcarii, w centralnym ośrodku lefebrystów, którzy uważają się za prawdziwych obrońców wiary katolickiej. W studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, co to oznacza dla Kościoła?
11: Święcenia w Ekon bez zgody papieskiej są aktem schizmatyckim i zgodnie z prawem kanonicznym oznaczają ekskomunikę dla wyświęconych nowych czterech biskupów i dla wyświęcających ich dwóch hierarchów. Jasno zakomunikowała to dykasteria nauki wiary, a wczoraj ostrzegł przedtem w liście skierowanym do przełożonego generalnego bractwa kapłańskiego świętego Piusa X także papież Leon XIV. Papież ostrzegł w liście, że decyzja o święceniach oznacza, że wierni bractwa zostaną pozbawieni możliwości godziwego i ważnego przystępowania do sakramentów. Ten kanoniczny język oznacza, że cofnięte zostaną wszystkie decyzje regulujące status księży bractwa, a oni sami i ich wierni znajdą się w stanie schizmy.
2: W pobliżu miejscowości Barnówko w zachodniopomorskim doszło do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu Pern. Trwa usuwanie skutków tego wycieku. Jak informuje spółka Pern, nie ma on wpływu na bieżące dostawy ropy i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Taka trochę niepewna pogoda szykuje się na popołudnie i wieczór w Częstochowie, nawet na noc, bo prognozowane są lokalne burze. Dzisiaj w Częstochowie do 28 stopni. Jutro to już będzie spokojnie, bo jutro tylko słońce, 24 stopnie, więc jeśli w planach macie opalanie w czwartek, to jest bardzo dobry plan. Na pewno pogoda w tym przeszkadzać jutro nie będzie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 1 lipca, wczoraj żegnaliśmy czerwiec, a dzisiaj mamy nowy miesiąc, który w jednej kwestii na dzień dobry to od razu nam namieszał. O tym za kilkanaście minut, a teraz w Radiu Jura muzyka wybrana na lato. Kaja, prawy do lewego przed nami, więc można sobie pośpiewać w pracy, w domu, w samochodzie czy nad wodą. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 6 minut po 13.
9: Radio Jura.

0: Fajnie to zrobili, w nowoczesny sposób wrócili do hitu zespołu Roxette, 18 i You Got The Look w Radiu Jura. A dzisiaj w Polsce wróciliśmy do 23% stawki VAT na paliwa. Do tego nie ma już ceny maksymalnej. Krótko mówiąc, przestał funkcjonować rządowy program ceny paliw niżej, czyli CPN. Na stacjach widać wyraźne wzrosty, więc kto wczoraj zapomniał zatankować, no to pewnie dzisiaj niezbyt przyjemnie rozmawia mu się z dystrybutorem. Jakby co to pociągi u nas w regionie znowu jeżdżą w miarę punktualnie, więc można się przesiąść. Specy od branży paliw mówili, że ceny wzrosną od 30 do 50 groszy na litrze na benzynie i dieslu, a realnie to nawet i 80 groszy na litrze. Najwięcej oczywiście na autostradach. Szkoda, że w tym roku nie ma jakichś wyborów. Gdyby były, to pewnie program CPN nadal miałby się świetnie. A tak, człowieku, tankuj, płać i płacz. O pogodzie u nas będzie za chwilę, która być może za darmo umyje nam samochody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
7: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Litzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: No, jest szansa, że pogoda umyje nam faktycznie samochód w Częstochowie i w regionie. Oczywiście tym umyje, którzy samochodu nie garażują. A to dlatego, że opady deszczu i burze prognozowane są na dzisiejsze popołudnie oraz wieczór. Właśnie w trakcie tych burz te opady mogą być intensywne. Na termometrach dzisiaj do 28 stopni, jutro do 24, ale jutro spokojnie, tylko słońce jutro. Bez burz i bez opadów w Częstochowie.
10: Pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Locomotion śpiewa nam Kylie Minogue w Radiu Jura. Słuchajcie, wystartował dzisiaj międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Dzisiaj Łódź Bełchatów i zduńska Wola Sierac, w czwartek Koluszki Skierniewice, a w piątek kolarzy będzie można zobaczyć i u nas w regionie. Pojadą z Jędrzejowa do Sosnowca, między innymi przez Ogrodzieniec, okolice Zawiercia i Łazy, także będzie im można kibicować na trasie. Będą utrudnienia na drogach, policja apeluje do kierowców o cierpliwość, stosowanie się do poleceń służb i wybieranie alternatywnych tras. To nie będą długie utrudnienia. Oczywiście wtedy polecamy się w głośnikach, żeby miło się stało w korkach. Zresztą za moment też się polecamy. Będzie grupa Ozone, a później na 93,8 FM Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
4: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
5: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
11: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
10: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
12: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
12: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
12: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.

0: Idealne dźwięki do nic nie robienia. Tak sobie płyną przyjemnie. Chained to the Rhythm, Katy Perry i Skip Marley w Radiu Jura. My powoli dopływamy, ale też dochodzimy, dojeżdżamy do 14. Za chwilę wiadomości, a po 14 wracamy do weekendowych przyjemności w Częstochowie i regionie, czyli po prostu zajrzymy na weekendowe imprezy. Polecamy się.
1: Ojciec z promilami i kilkuletnie dziecko. To historia z Zawiercia, której szczegóły w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Będzie także o przyszłości polskich uczelni. Dyskutowano o tym w Częstochowie. Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
11: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 14 w Radiu Jura. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
1: Anna Kruszewska. Nieodpowiedzialne zachowanie ojca w Zawierciu. Policjanci interweniowali wobec 33-letniego mężczyzny, który mając blisko 1,5 promila alkoholu, opiekował się swoim 5-letnim synem. Na szczęście dziecku nic się nie stało, a opiekę nad chłopcem przejęła jego matka. Mężczyzna odpowie teraz za narażenie dziecka na niebezpieczne okoliczności, za co grozi kara grzywna lub nagany.
3: O tym się mówi w regionie.
1: Przyszłość polskich uczelni na tapecie, a Częstochowa znalazła się w centrum akademickiej dyskusji o przyszłości szkolnictwa. Polska szkoła ma nie tylko wymagać, ale przede wszystkim uczyć konkretnych umiejętności przydatnych w życiu. To główne wnioski z dwudniowej konferencji rektorów uczelni pedagogicznych, która odbyła się w Olsztynie oraz na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Gościem specjalnym wydarzenia była wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
12: Robimy zmianę, jaką jest reforma Kompas Jutra, żeby odpowiedzieć dokładnie na te wyzwania, które wyszły nam z badań międzynarodowych. Okazało się, że o ile wyniki edukacyjne mamy niezłe, chociaż spadliśmy, solidnie spadliśmy między likwidacją gimnazjów, a tymi rocznikami, które już szły bez gimnazjów między rokiem 2018 a rokiem 2022 w testach PISA, mamy dramatyczny spadek, to jednak widzimy, że są inne wskaźniki, które pokazują, że padamy dużo gorzej niż inne kraje europejskie. Ciekawość ucznia nowymi rzeczami, które uczy się w szkole. Przekonanie, że szkoła mu się przyda w dorosłym życiu. Czyli takie rzeczy, które świadczą o jego dobrostanie.
1: Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zapowiedziała reformę, która wejdzie w życie już 1 września. Nowy program ma postawić na profilaktykę i przygotowanie uczniów do wyzwań nowoczesnego świata, w tym sztucznej inteligencji. Resort zwraca też uwagę na problem starzejącej się kadry. Średnia wieku nauczycieli w Polsce to obecnie 48 lat, dlatego kluczowe staje się przyciąganie do zawodu młodych pedagogów oraz specjalistów od przedmiotów zawodowych.
18: Wiadomości Radia Jura.
1: Wakacje ruszyły, a wraz z nimi policyjne kontrole nad wodą. Funkcjonariusze z Częstochowy patrolują kąpieliska i miejsca, gdzie mieszkańcy najchętniej wypoczywają, przypominając o zasadach bezpiecznego korzystania z akwenów. Mundurowi zwracają też uwagę, że kąpiel w miejscach objętych zakazem może skończyć się mandatem do 250 zł. Policja apeluje, by wybierać tylko strzeżone kąpieliska, pilnować dzieci i nie wchodzić do wody po alkoholu. Chwila nieuwagi może mieć tragiczne skutki. O tym, co wartego uwagi w kraju i na świecie, już teraz Ewa Kwaśne.
19: Wypadek autokaru z Polakami w tureckiej Antalii. 12 osób trafiło do szpitali. Jakub Rybski.
20: Dzień dobry,
19: witaj.
20: Jestem.
19: Jakubie, nikt na szczęście nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.
20: Zgadza się. Osoby te z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala na obserwację. Do wypadku doszło około 5 rano. Autobus, którym podróżowało około 30 Polaków, zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta, który nie był polskim obywatelem, zginął na miejscu.
21: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
20: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Lokalne służby wyjaśniają teraz okoliczności wypadku, ale z moich nieoficjalnych informacji wynika, że kierujący osobówką prawdopodobnie zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas.
19: Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. Kacper Wróblewski.
22: Dzień dobry.
19: Witaj. Kasprze, czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego?
22: W tej sprawie zdania są podzielone. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi wprost.
23: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego projekty znajdą poparcie.
22: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestie dotyczące rzezi na Wołyniu.
24: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
22: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm, apeluje opozycja.
25: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
22: Usłyszałem od Andrzeja Śliwki z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w piątek przed południem. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
19: Lefebryści rzucili wyzwanie papieżowi i wyświęcili czterech biskupów bez jego zgody. Święcenia odbyły się w szwajcarskim Ekon, centralnym ośrodku Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wcześniej Leon XIV apelował, by od tego odstąpiono. Ostrzegał, że będzie to akt schizmy.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Jest szansa, że w Częstochowie w końcu trochę popada. Na dzisiejsze późne popołudnie, na wieczór, na noc prognozowane są lokalne burze z intensywnym właśnie deszczem. Być może też sypnie gradem. Silny wiatr też jest niewykluczony. Nocą na termometrach w Częstochowie 16 stopni. Jutro to już padać nie będzie. Jutro tylko słońce. Jutro 24-25 stopni maksymalnie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 6 minut po 14 w środę 1 lipca. Przypominam, że dzisiaj świętujemy Dzień Psa. Może jakaś romantyczna kolacja we dwoje, może nie z jednej miseczki, ale towarzystwo na pewno będzie ciekawe. A u nas towarzystwo muzyczne, teraz grupa Venga Boys. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radio Jura.
18: Radio Jura.

0: Ekipa Shanghai, czyli specjaliści od piosenek, które mają mniej niż 3 minuty. Czym bliżej dwóch, tym lepiej im po prostu idzie. A my idziemy w stronę weekendu. Mamy już środę. Weekend będzie można zacząć na trybunach. W piątek na Kronoplast Arenie jedziemy z ekipą Stelmet, Falubas, Zielona Góra. Pierwszy mecz przegraliśmy, oczywiście, że tak. Wyraźnie nawet. 34-56, więc teraz trzeba cudu, żeby zdobyć punkt bonusowy. No niemniej jednak cuda czasami się zdarzają. Po prostu wygrajmy ten mecz, bo w statystykach tego sezonu wygląda to gorzej niż źle. Ja tylko dodam, że w tabeli jesteśmy na ostatnim miejscu, a ekipa z Zielonej Góry na przedostatnim. Spotkanie w piątek o 18:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
5: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Vibes. Greg Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, zwrotu mocni!
6: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
14: Zanim o pogodzie, to jeszcze dobre informacje z Wimbledonu. Hubert Hurkacz pokonał zawodnika z Austrii, Sebastiana Offnera, 7-6, 6-4, 6-4 i melduje się w kolejnej rundzie turnieju w Wimbledonie. A my meldujemy się przy mapach pogody. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może być w Częstochowie bardzo dynamicznie, bo może być burzowo. Jutro spokojnie na szczęście, głównie słońce. Jutro w Częstochowie bez opadów i bez burz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.

0: Limoncello i Lucenzo w środowe popołudnie w Radiu Jura. Zaglądamy teraz do szpitala na Parkitce, bo tam od piątku do poniedziałku włącznie szykują się małe, miejmy nadzieję, utrudnienia. Chodzi o rewolucję w obsłudze pacjentów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dzięki funduszom z KPO wdraża nowoczesny system informatyczny, który przyspieszy obieg e-recept, e-skierowań i skróci czas niezbędnych szpitalnych formalności. Zanim jednak odczujemy korzyści, chorych czekają chwilowe utrudnienia. Przez 4 dni lecznica całkowicie wyłączy system komputerowy i przejdzie na tradycyjny, papierowy obieg dokumentów. Dyrekcja apeluje o wyrozumiałość i cierpliwość podczas tego przejściowego weekendu. Nowa cyfrowa obsługa pacjentów ruszy w szpitalu 7 lipca. Warto to mieć na uwadze, żeby było lepiej. No to chwilę, miejmy nadzieję tylko chwilę, musi być gorzej. Oby wszystko poszło zgodnie z planem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Ace of Base w Radiu Jura przed 15:00. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 15:00 wracamy do Częstochowy i regionu. Sprawdzimy, co u nas fajnego przygotowano. Będzie też trochę piłki nożnej, bo dzisiaj kolejne mecze na Mundialu. Polecamy się i po 15:00. A co w wiadomościach?
1: Uważajcie, bo po południu w naszym regionie może być niebezpiecznie, a to za sprawą tego, co może dziać się w pogodzie. Pijani kierowcy i rowerzysta zatrzymani podczas policyjnej akcji w powiecie kłobuckim. Jest śledztwo tureckich służb po wypadku polskiego autokaru w Antalii. Szczegóły będę miała dla Was za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Reklama.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14:00 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Biedronka.
1: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
0: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
1: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
2: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
1: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
2: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
1: Wakacyjny rabat na start.
2: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
1: Zadzwoń 500 503 711. Po reklamie.
3: Jest 15 w Radio Jura, czas sprawdzić najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
4: Po południu może zrobić się niebezpiecznie. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. W zapowiadanym repertuarze pogody deszcz, grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali alert drugiego stopnia dla całego województwa śląskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do 100, a lokalnie nawet 115 km na godzinę. Miejscami grad. Najsilniej Mniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem.
5: Dzieje się na drogach.
4: Popołudniowa piątkowa akcja Trzeźwość w powiecie kłobuckim, o której policjanci informują dziś, zakończyła się zatrzymaniem trzech nietrzeźwych uczestników ruchu. Policjanci skontrolowali ponad 200 kierowców i rowerzystów. Wpadło dwóch kierujących samochodami. Jeden miał ponad 0,8 promila alkoholu, drugi aż 2,5. Obaj odpowiedzą przed sądem. Mundurowi zatrzymali także rowerzystę z wynikiem ponad 1,5 promila. Jego jazda zakończyła się mandatem w wysokości 2,5 tysiąca zł. Alkohol za kierownicą i na rowerze wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn tragedii na drogach.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: Kolejowa rewolucja technologiczna zaczyna się w Częstochowie, a Politechnika ramię w ramię z PKP szuka młodych inżynierskich talentów. Na naszej uczelni rusza nowy kierunek studiów. Inteligentne systemy transportu kolejowego to odpowiedź na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od cyfryzacji, AI i cyberbezpieczeństwa. Na kolei.
6: Zapisy na studia już się rozpoczęły, a studenci niezbędne dokumenty mogą składać do 14 lipca. W ramach porozumienia PKP SA, PKP Informatyka i Politechnika Częstochowska zobowiązały się do współpracy, której celem jest wypracowanie rozwiązań wykorzystania technik sztucznej inteligencji dla potrzeb automatyzacji i optymalizacji procesów w PKP SA oraz PKP Informatyce. Nowo utworzony kierunek studiów wyposaży studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze AI, w odpowiednią wiedzę i wykształcenie.
4: Nowoczesny transport pilnie potrzebuje fachowców, którzy udźwigną nadchodzące innowacje. Studia na Politechnice Częstochowskiej ruszają już od października. Czekać nie musicie na najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Te już teraz przygotowała i przedstawi Ewa Kwaśne.
7: Tureckie służby wszczęły śledztwo w sprawie wypadku autokaru, którym jechało 30 Polaków. Jak już mówiliśmy, autobus zderzył się z samochodem osobowym w okolicach Antalii, popularnego turystycznego kurortu w południowo-zachodniej Turcji. Według lokalnych mediów siła uderzenia była tak duża, że autokar przewrócił się na bok. 12 polskich obywateli trafiło do dwóch szpitali w Anavgacie i Alanii. Kierowca osobówki zginął na miejscu. A teraz jeszcze tragedia w czasie prac polowych w powiecie buskim, świętokrzyskiem. Dziecko zostało przejechane przez traktor. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej nie udało uratować mu się życia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Marcin Buczek.
8: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
7: Bez porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Na ostatni dzień wakacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Michał Radkowski.
9: Poszło o skalę podwyżek. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się jednak zgodzić rząd.
10: Od kwietnia ubiegłego roku w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą.
9: Mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki, na jakie mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. Dlatego na ostatni dzień wakacji zapowiadają protest. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
7: Pokazy filmowe, potańcówkę czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję, to tylko niektóre atrakcje ruszających już jutro szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się m.in. w kopalni soli w Wieliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy nowy film King's Eyes.
11: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów.
7: Zapowiadała Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni soli w Wieliczce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Na razie w Częstochowie jeszcze bardzo spokojnie, ale pierwsze burze już pojawiają się na południu naszego województwa, konkretniej w Beskidach. One będą zmierzać na północ, więc jest szansa, że późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem oraz nocą pojawią się też w Częstochowie. Dzisiaj do końca dnia temperatura w okolicach 25, powyżej 25 stopni, nocą 16 stopni, jutro w najcieplejszym momencie dnia w Częstochowie 24 stopnie, jutro bez opadów, bez burz, tylko słońce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: 1 lipca, czytam właśnie, że 19 lat temu nabyliśmy prawo wyboru dostawcy energii. Szkoda, że po tylu latach jakoś nie widać tego na naszych rachunkach za prąd. Za to teraz w Radio Jura bardzo energetyczne brzmienia od The Colors. Italo Disco. Fugarze Gubczyk, dzień dobry, mamy 6 minut po 15.
5: Radio Jura.

0: pan Marcel Romanow w środowe popołudnie w Radiu Jura. Spoglądamy już na weekend w regionie, ale kolejny weekend, bo od 10 do 12 lipca świetna impreza, wakacyjny odlot na lądowisku Konopiska. W programie imprezy znalazły się m.in. widowiskowe akrobacje maszyny Extra 3000L oraz pokaz mistrza świata Janusza Darochy za sterami gaśniczego samolotu typu Dromader.
1: Dromaderem będzie pilotował Janusz Darocha, znakomity pilot, wspaniała osobowość, którą będzie można zobaczyć na żywo, dostać autograf. Zapraszam serdecznie do zapoznania tych naszych pilotów. Będą pokazywać swoje umiejętności i swoją pasję, swoją radość z tego latania. To wydarzenie będzie trwało przez pełny weekend, dwa dni pełnej dobrej energii, rodzinnej atmosfery. Wakacyjny odlot 2026. Serdecznie zaprasza wszystkich.
0: Zapowiada Izabela Cybulska, organizatorka pikniku na lądowisku Konopiska. Jeszcze do tego tematu na pewno będziemy wracać, bo to dopiero w kolejny lipcowy weekend.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
13: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
12: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
13: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
12: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
13: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
14: Piękno i harmonia.
15: Komfort i wygoda.
14: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
15: Jest takie miejsce.
14: Centrum Meblowe Dobrodzień.
15: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
14: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
15: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
14: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
15: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
14: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
15: Centrum Meblowe Dobrodzień.
14: Lublinicka 34.
16: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
17: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
18: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
17: Bo Efiore nie maskuje, ono wydobywa autentyczne piękno.
18: Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik.
17: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
18: Efiore, naturalnie najlepsi.
14: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Proszę pamiętać o lokalnych burzach, które dzisiaj późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem pojawią się w Częstochowie. Nocą też są prognozowane. Te burze są już na południu naszego województwa. W trakcie burz intensywne opady deszczu i silny wiatr. Nocą w Częstochowie 16 stopni. Jutro 24 stopnie, jutro słońce, jutro bez burz i bez opadów. Burze mogą, ale nie muszą wrócić do nas w piątek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.

0: dziewczyny z Sugar Babes w Radio Jura. Co dzisiaj ciekawego na piłkarskim mundialu? Trzy spotkania, 1:16 finału, pierwsze spotkanie o 18:00 Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga. 4 godziny później Belgia podejmie Senegal, a o 2:00 w nocy naszego czasu Stany Zjednoczone zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Chyba ciężko wskazać, który mecz będzie ciekawszy, więc dla kibiców szykuje się po prostu kilka godzin z mundialowym futbolem, oby tylko lokalne burze u nas nie przeszkadzały w oglądaniu tych sportowych widowisk. Bob Sinclair i Kiesza, oni u nas za moment. Będzie bardzo energetyczne. I can't wait!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
12: O, adres taki egzotyczny.
13: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
14: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Thank you.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
2: Po reklamie.

0: Daria Zawiałow w Radiu Jura. Za chwilę 16 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 16 posłuchamy muzyki pod chmurką. Bądźcie z nami, polecamy się.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Reklama.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Jest już 16 w Radio Jura. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
6: Ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6000 punktów, od dzisiaj łatwiej zrealizujemy e-receptę. Taki jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce? Sprawdza reporter Michał Dobrułowicz, który jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy.
7: Tak, dzień dobry.
6: Michale, co dokładnie zmienia się z perspektywy nas, pacjentów?
7: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
8: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
7: Rozmawiałem tu przed chwilą z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
9: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
7: I ja wtedy mówię, że jedno?
9: Tak, no ja wydaję jedno. A kolejne tam, gdzie pacjent będzie sobie życzył.
7: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy, albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie.
6: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzą na urlopy górnicze. To kolejny po jednorazowych odprawach pieniężnych element programu osłonowego dla górników tej spółki. Na linii nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, ile osób korzysta z urlopów?
10: Dziś z JSW na urlopy odchodzi ponad 1100 osób, a łącznie w tym roku ma z nich skorzystać ponad 3000 górników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Te osoby są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia.
6: I doniesienia ze świata sportu. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Ten pojedynek w piątek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Południe województwa śląskiego, konkretniej Beskidy. Tam teraz burze. Dla Częstochowy te burze też są prognozowane. Dopiero wieczorem mają się u nas pojawić. Warto o tym pamiętać. Jutro będzie spokojnie, jutro nie będzie burz, tylko słońce nad miastem bez opadów. Na termometrach w Częstochowie w czwartek 24 stopnie, w piątek chłodniej 20-21 maksymalnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: I mamy już 4 minuty po 16:00 w środę 1 lipca. Raz jeszcze przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Psa, czyli głaskanie, tulenie, szeptanie do uszka swojemu zwierzakowi jak najbardziej wskazane. Wracamy do muzyki wybranej na lato. Chris DeBarge przed nami w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

0: Fall to the Floor, czyli takie energetyczne brzmienia na wakacyjne imprezy od Offenbach w Radiu Jura. Spoglądamy na weekend w Częstochowie. W niedzielę oko w oko będzie się można spotkać, słuchajcie, z dinozaurem. W Parku Lisiniec zaplanowano imprezę pod nazwą Festiwal Dinozaurów. Hasło wydarzenia: Misja Zaginione Jajo. Będą gry i zabawy terenowe, pieczątki będzie się zdobywać, słodkości też będą i tak dalej. Wstęp jest darmowy, a początek o 16. Bawcie się dobrze.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Reklama.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Do strefy burz cały czas bardzo daleko, ale według synoptyków wieczorem tych burz powinniśmy się spodziewać także i w Częstochowie. W trakcie burz intensywne opady deszczu, silny wiatr, grad też jest niewykluczony. Jutro będziemy odpoczywać od burz, będziemy też odpoczywać od upału, bo jutro w Częstochowie maksymalnie 25 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.

0: Real McCoy w Radiu Jura, a wcześniej mundialowa piosenka od Shakiry, Daj Daj na naszej antenie. Przy okazji spaceru zajrzyjcie na teren Politechniki Częstochowskiej przy Brzeźnickiej w Częstochowie. Tam powstała ekostrefa. Można tam zobaczyć m.in. ławki wykonane z kompozytu powstałego z przetworzonych ubrań i folii. Totalne zero waste. Tam pokazali, że z potencjalnych śmieci można zrobić coś naprawdę ładnego. Bardzo ładnie to wygląda, zresztą można to sprawdzić na radiojura.pl, ale oczywiście najlepiej zobaczyć na żywo. Polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Piękno i harmonia.
1: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
1: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
1: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
1: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Po reklamie.

0: Linia Życia, zespół Kombi. Linia Życia środowego popołudniowego programu 1 lipca powoli dobiega końca. Za chwilę wiadomości o 17, a po 17 Wojtek Bednarczyk. Ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 12. Łukasz Jakubczyk, miłej reszty dnia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Cześć, co u ciebie?
13: Bałagan remontowy.
12: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
13: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
12: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
13: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
12: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
14: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Po reklamie.
15: Jest środa, 1 lipca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
16: Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Parlamentu Europejskiego. Uwzględnione zostały propozycje polskich eurodeputowanych, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu włączyć do debaty nad raportem dotyczącym postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, czego konkretnie domagają się polscy europosłowie?
17: Eurodeputowani PiS-u zgłosili 4 poprawki. Chcą m.in., by Parlament Europejski uznał UPA za organizację odwołującą się do ideologii nazistowskiej i wezwał Ukrainę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar. Alternatywną poprawkę przygotowali eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i sprawozdawca raportu o Ukrainie Michael Galler. Chcą wpisać do raportu, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była niepotrzebną eskalacją, niezgodną z europejskimi wartościami. Łączą bezpośrednio sprawę Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa. Wydaje się, że ta poprawka ma większą szansę na przyjęcie przez cały Parlament Europejski. Trwają rozmowy w tej sprawie z socjalistami i liberałami.
16: Dzisiaj w życie wchodzi rewolucja w zakupach przez internet. Chodzi o nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
18: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii chodzi. Czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną nie wiem, elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro. Czyli w przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski.
16: Wyjaśnia profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: W końcu można powiedzieć, że jest czym oddychać, choć burze z deszczem w wielu miejscach w naszym regionie, to temperatura już zupełnie inna, od 21 do 20 stopni Celsjusza na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. No i wraz z tymi burzami i deszczem wiatr silny w porywach nawet do 50 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program po godzinach. Dziś numer jeden to psy, bowiem mają dzisiaj one swój dzień. Ale także mówić będziemy trochę o owocach, bo także obchodzimy dzisiaj Dzień Owoców. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dla wielu pierwszy dzień lipca to dopiero pierwszy dzień wakacji, choć tak naprawdę często zaczynamy ten wolny czas już dużo wcześniej, w czerwcu. Bez względu na to, kiedy jest rok szkolny, niektórzy po prostu lubią wziąć sobie urlop na przykład w czerwcu. Dziś o urlopach mówić nie będziemy, natomiast pierwszego dnia lipca mamy kilka ciekawych dni w kalendarzu. Między innymi mamy dzisiaj Dzień Psa i o psach warto będzie poopowiadać. Kilka ciekawostek wam przedstawię oraz Międzynarodowy Dzień Owoców. Te tematy dzisiaj dominować będą w naszym programie do 22.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: 1 lipca 2007 roku redakcja czasopisma Przyjaciel Pies ustanowiła w Polsce Dzień Psa. Nieprzypadkowo wybierając datę na początku wakacji, być może się już domyślacie, bowiem za tą decyzją stała taka statystyka bardzo alarmująca i niemiła. Według danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami to właśnie w lipcu porzucanych jest o 30% więcej psów niż w innych miesiącach roku. I to właśnie wtedy tysiące czworonogów trafia do schroniska i właściciele wyruszają sobie na beztroski urlop.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Reklama.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
8: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
7: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
9: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
7: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
9: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
7: Wakacyjny rabat na start.
9: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
7: Zadzwoń 500 503 711. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Reklama. Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energiklinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest środa, pierwszy dzień lipca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. Zginął 41-letni kierowca samochodu osobowego, który wjechał pod pociąg towarowy. Maszynista był trzeźwy. Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ani MON, ani kancelaria prezydenta nie poinformowały o szczegółach tej rozmowy. Jak zapowiadała wiceminister obrony Magdalena Słupkowiak-Czarnecka, głównym tematem miał być przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze, ale miała być też poruszona sprawa stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Przebywa tam w tej chwili ponad 270 psów. Jak poinformował wojewoda małopolski, decyzja została wydana na wniosek właścicielki, która zrezygnowała z dalszego prowadzenia placówki. Sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co dokładnie wiadomo w tej sprawie?
5: Po przeprowadzonej 26 czerwca kontroli stwierdzono naruszenia techniczne, między innymi w zakresie ogrodzenia, warunków dla młodych zwierząt oraz opieki weterynaryjnej. W związku z tym wprowadzono czasowy zakaz przyjmowania nowych zwierząt i wydano nakazy naprawcze. Upały w kolejnych dniach wymusiły dodatkowe kontrole oraz interwencje służb, które pomagały w schładzaniu zwierząt. Wczoraj natomiast schronisko zostało wykreślone z rejestru zakładów, co oznacza zakończenie jego działalności. Powiatowy lekarz weterynarii wezwał 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem, do pilnego przejęcia psów i zapewnienia im dalszej opieki. Odbiór zwierząt będzie odbywał się pod nadzorem służb weterynaryjnych, a transport psów musi spełniać wymagane standardy. Adopcja zwierząt ze schroniska wciąż jest możliwa.
4: Apelujemy więc do osób, które mogą wziąć te psy do swoich domów, może chociaż adopcja tymczasowa. 38 milionów 800 tysięcy osób. Tyle osób przebywa na co dzień w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Na termometrach od 20 do 21 stopni Celsjusza maksymalnie, burze z deszczem, gdzieniegdzie tylko przejaśnienia, wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę, a ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali. No i te burze z deszczem przez jakiś czas będą nam towarzyszyć dziś wieczorem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: A
3: do godziny 19 sprawdzimy sobie psi węch i psi słuch, bo dziś mamy w Polsce Dzień Psa, ale także pojawią się newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Jura.

0: 1 lipca w Polsce obchodzimy Dzień Psa. No i o psach dzisiaj trochę poopowiadamy, a jest o czym, bo po pierwsze to jakby nie było najbliższy przyjaciel człowieka, jeśli chodzi o zwierzęta, choć pozdrawiam również tych, którzy kochają konie, koty oraz inne zwierzaki. No o psach dzisiaj jednak mówić będziemy w większości, bo to ich dzień. A psy, wiadomo, że charakteryzują się przede wszystkim niezwykłym węchem, bowiem psi nos ma nawet 300 milionów receptorów węchowych, człowiek ma ich zaledwie 5 milionów. No i dzięki temu potrafią wyczuć zapachy do 100 tysięcy razy lepiej niż ludzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na newsy i plotki w naszym programie. Będzie o Filipie Heiserze, który od czasu do czasu gości na naszej antenie. Coraz śmielej bowiem mówi o planowanym ślubie z 19-letnią Blanką i zdradził nawet przybliżony termin ceremonii. Jak udało się ustalić dziennikarzom, najbliżsi jego narzeczonej o tych planach dowiedzieli się z mediów. Sam ślub planowany jest podobno na wrzesień, a Filip Heiser stwierdził, że nie myślał w ogóle kompletnie o tym, aby podpisywać jakieś intercyzy i chyba dalej nie będzie myślał. Jeśli bierzemy ślub kościelny i tam jest jasno i konkretnie powiedziane, co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy, to my naprawdę będziemy się o jakichś pieniądzach rozpisywać na papierze? To Bóg łączy. To nie można tak, przynajmniej moim zdaniem, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Filip Heiser. No to czekamy teraz na odpowiedź rodziny, która o ślubie, a raczej o jego planach, dowiedziała się właśnie z mediów.
1: Radio Jura.

0: Przyznam szczerze, że chyba wolę jednak wrócić do tematu psów, niż przyglądać się temu, co wyczynia Filip Heiser. To jego sprawa oczywiście, ale jest osobą publiczną, dlatego wspominamy o jego historiach. Teraz wracamy do tematu psich spraw, bowiem pies ma dzisiaj swoje święto i swój dzień w naszym kraju. Mówiliśmy o psim węchu, no to teraz warto zwrócić uwagę na psi słuch, a ten można powiedzieć jest absolutny. Czworonogi słyszą dźwięki o częstotliwości nawet do 65 tysięcy herców, natomiast ludzie dla porównania słyszą do około 20 tysięcy herców. Same uszy psa działają podobno jak radar. Zwróćcie uwagę, jak się ruszają czasami, jak coś usłyszą i potrafią zlokalizować źródło dźwięku w 6 setnych sekundy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Kończy nam się kolejna godzina naszego programu Po godzinach. Już za chwilę będzie 19:00. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Po reklamie.
0: Jest 1 lipca, godzina 19:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Powodem jest pożar traw wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Wiciejów w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Na miejscu pracują strażacy. Odwołana jest część pociągów, m.in. relacji Siedlce-Warszawa. Do odwołania bilety kolei mazowieckich są honorowane we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie i okolice. Z powodu awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk na Pomorzu. Minie jeszcze kilka godzin, zanim usterka zostanie usunięta. Przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą. Bez konkretnych decyzji zakończyła się rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Urszulą Pasławską z PSL w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt w zeszłym tygodniu trafił na biurko prezydenta. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Witamy. Michale, jak przebiegała ta rozmowa?
6: Prezydent dopytywał o konkretne zapisy ustawy. Jak przekazała Urszula Pasławska, część z nich budzi wątpliwości Karola Nawrockiego, jednak ostatecznej deklaracji prezydenta wciąż nie ma.
7: Rozmawialiśmy o konkretnych przepisach, również związanych z kwestiami chociażby majątkowymi i podatkowymi. Kwestie socjalne, społeczne również były poruszane. Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji.
6: Prezydent na podjęcie tej decyzji ma jeszcze ponad 2 tygodnie. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Michał Krasoń.
5: Prezydent i szef MON-u mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze. Tak zapewnia wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Jak dodał, obaj politycy mówią też jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poświęcone obu tym kwestiom. Ani prezydent, ani wicepremier, minister obrony nie skomentowali tych rozmów. Nowe leki dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory są na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał od dzisiaj do końca września. Komentarze lekarzy zbiera Michał Dobrołowicz, który jest przed Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Michale, które zmiany mają szczególne znaczenie według specjalistów?
8: Bardzo ważne według nich jest pojawienie się na liście nowych leków dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc. To jest agresywna postać tego nowotworu. Tak to tłumaczy profesor Joanna Chorostowska-Wynimko.
9: I te leki istotnie przedłużają czas przeżycia, ale również poprawiają jakość życia pacjentów. To zwykle również oznacza, że pacjent po prostu wraca w dużym stopniu do normalnego funkcjonowania.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
0: Burzowo i deszczowo, może gdzieś jakieś małe przejaśnienia, ale kto je widział? Na barometrach także nie za wysoko, 1000 hektopaskali, na termometrach w okolicach 18-19 stopni Celsjusza, no i wiatr dość silny w podmuchach do 40-45 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W tej godzinie do 20 w naszym programie Po godzinach królować będzie pies. Sprawdzimy, ile lat ma najstarszy pies, jak wygląda najwyższy pies i jak wygląda oraz jak bardzo mały jest ten najmniejszy. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
11: Radio Jura.

0: Każdy z nas, kto posiadał psa lub posiada, marzy o tym, aby żył on jak najdłużej. No i oczywiście nie brakuje tych, którzy posiadają tak zwane dziadki. Są też tacy, którzy wspominają swoich wyjątkowych przyjaciół, którzy niestety już odeszli. Mam oczywiście cały czas na myśli psy. Tym najstarszym psem w historii, najdłużej żyjącym, był australijski pies pasterski o imieniu Blue. W chwili śmierci w 1939 roku miał ukończone aż 29 lat i 5 miesięcy. Życzę Wam takich przyjaciół przynajmniej na te 29,5 roku.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
12: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Znamy już, ile żył najdłużej pies na świecie, no to teraz sprawdźmy, który z psów był najwyższy. No i pewnie dobrze się domyślacie, chodzi o doga niemieckiego, bo to są te jedne z największych psów na świecie. Ten miał na imię Zeus i pochodził ze Stanów Zjednoczonych. Nawet widziałem kiedyś film z nim. Mierzył w kłębie aż 1,118 mm, czyli praktycznie 1,12 cm, a stojąc na tylnych łapach osiągał wysokość 2,26 m. No to krótko mówiąc, wyższy od niejednego dobrego koszykarza.
1: Radio Jura.

0: Wiemy już, że Zeus był najwyższym psem na świecie. No to teraz sprawdźmy, który z piesków był najmniejszy. Suczka rasy Chihuahua, tak jest, dobrze kombinujecie, bo to rasa jedna z najmniejszych o imieniu Mili z Puerto Rico, mierzyła zaledwie 9 cm i 65 mm wysokości, czyli niecałe 10 cm. I tutaj rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że był to pies kieszonkowy.
1: Radio Jura.

0: No i proszę bardzo, nie wiadomo kiedy i znów umknęła mi cała godzina. Za chwilę będzie 20, zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria...

0: Greg Brands.
1: Żużlowy latojcie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Paluba z Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Jest 1 lipca, mamy środę, minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
12: Około 350 zgłoszeń odebrali śląscy strażacy w związku z burzami i ulewami, które przechodzą nad regionem. Najwięcej interwencji jest obecnie w rejonie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Mikołowa. Zgłoszenia dotyczą głównie zalanych piwnic, połamanych konarów drzew. W Żywcu wiatr zerwał część dachu na jednym z budynków. Nikt nie został ranny. Pasmo burz ciągnie się teraz od Śląska i Małopolski przez Świętokrzyskie oraz pogranicze Mazowsza i Lubelszczyzny. Kłopoty małych pacjentów onkologicznych ze Śląska. Opiekunowie części z nich będą musieli szukać pomocy poza regionem. Problem powstał po połączeniu pediatrycznych oddziałów onkologii i hematologii działających do tej pory w Katowicach i Zabrzu. O szczegółach Anna Kropaczek.
13: W Zabrzu działa teraz nowe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Pacjenci z Katowic zostali tam przeniesieni. Przenieść miała się także kadra, ale 6 lekarzy specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu.
14: Na dzień dzisiejszy opieramy się na tych lekarzach, którzy od lat pracują tutaj w Zabrzu.
13: Mówi dyrektor szpitala klinicznego w Zabrzu Dariusz Budziński. Specjaliści pracujący dotąd w Katowicach mieli doświadczenie w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ich brak powoduje, że rodzice dzieci ze wstępnym rozpoznaniem takiej choroby będą musieli szukać pomocy na przykład w Warszawie.
15: SOR-y czy lekarze z oddziałów pediatrycznych mogą kierować tych pacjentów, umawiać przyjęcie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a w międzyczasie będziemy starali się rozszerzyć zespół.
13: Mówi profesor Tomasz Szczepański, ordynator oddziału w Zabrzu.
12: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz spotka się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak dowiedział się Paweł Żuchowski, rozmowa ma dotyczyć relacji polsko-amerykańskich i przygotowań do szczytu G20. Z pewnością poruszona zostanie sprawa całej stałej obecności sił USA na terenie naszego kraju. Śledczy badają okoliczności wypadku 19-letniego kierowcy BMW, który wczoraj nad ranem staranował w centrum Lublina inny samochód. W wypadku zginęła 17-latka. 7 osób zostało rannych. Dominik Smaga. W jakim stanie są poszkodowani?
16: Mają urazy wewnętrzne i złamania. W ciężkim stanie ze złamanym kręgosłupem jest między innymi kierowca drugiego samochodu Toyoty przewozu osób, którą staranowało rozpędzone BMW. Za kierownicą BMW siedział 19-latek. Wiózł grupę młodych ludzi. Jego najmłodszy pasażer miał 16 lat. Możliwe, że jeszcze dzisiaj będzie wiadomo, czy kierowca BMW był pod wpływem alkoholu. Na wyniki badań na obecność narkotyków trzeba jeszcze poczekać.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Temperatura od 18 do 17 stopni Celsjusza. W dalszym ciągu w naszym regionie jeszcze gdzieś mogą pojawiać się opady deszczu i burze. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, a wiatr w porywach do 25-35 km/h.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: W kolejnej godzinie naszego programu, tym razem nie o psach, ale o owocach, bo dziś również mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. Będzie o borówkach, będzie o marakui i o winogronach. Do 22 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
5: Radio Jura.

0: Nie bez powodu 1 lipca jest Międzynarodowym Dniem Owoców, bo to lato, kiedy czas jest na to, żeby spożywać jak najwięcej owoców i jak najwięcej witamin. A wśród nich między innymi polecam borówki, bo to wyjątkowe owoce. Ich bogactwo związków ochronnych wspiera serce, naczynia krwionośne i różne procesy, które regenerują nasz organizm. To jedne z najsilniejszych, naturalnych, tak zwanych tarcz antyoksydacyjnych dostępnych w diecie. Można śmiało powiedzieć, że borówki mają nawet 10 razy więcej antyoksydantów niż większość owoców, zatem pożerajmy borówki ile się da. Aha, tylko myjcie wcześniej przed jedzeniem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: było o borówkach. Któż nie lubi borówek? Są tacy podobno, którzy boją się jeść borówek, bo zaraz cali się wymarzą, a potem nie mogą się domyć. No to z marakują będzie trochę inaczej, tym bardziej, że marakuja pomaga redukować stres i poprawia jakość snu, bowiem zawarty w niej harman działa podobno uspokajająco i wspiera regenerację wieczorem. To jest świetny dodatek do nocnych koktajli i smoothie. Albo zwyczajnie po prostu, jeśli macie pod ręką, zajadajcie marakuję przed snem, wtedy spokojnie zaśniecie i ten sen powinien być również w miarę spokojny. Pierwsze słyszę, no i już szukam marakuji.
1: Radio Jura.

0: 1 lipca, Międzynarodowy Dzień Owoców. No i oczywiście owoce przede wszystkim w różnego rodzaju koktajlach, sałatkach. Ja uwielbiam owoce z lodówki. Prawie każde tam wpycham oprócz bananów po to, żeby nie popijać w ciągu dnia tak zwanych soków. Tych, no może trochę niezdrowych, ze zbyt dużą ilością i zawartością cukru. Ale na przykład są tacy, którzy lubią też niektóre owoce na ciepło. Zatem uwaga, nie wkładamy na przykład winogrona, które mogą eksplodować w mikrofalówce, bo tworzą plazmę. Pola elektromagnetyczne jonizują powietrze między pestkami i powodują iskry. To jest taki przykład fizyki w kuchni, choć efekt jest spektakularny, zdecydowanie nie warto testować go w domu i pamiętajcie, nie wkładajcie winogrona do mikrofalówki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: smakowicie i owocowo. Niech będzie, tak kończymy tę godzinę. Już za chwilę będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Na naszych zegarach wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
8: Niszczycielskie burze przechodzą przez Lubelszczyznę. Służby apelują: zostańcie w domach, zabezpieczcie dobytek. Strażacy mają setki wezwań. Sytuację śledzi Dominik Smaga. Jak dużo jest tych interwencji?
9: Od 15 tych interwencji jest już ponad 320. Pół godziny wcześniej było ich o 30 mniej, czyli co minutę ktoś prosi o pomoc. Większość wezwań dotyczy połamanych i przewróconych drzew, które uległy naporowi wiatru. Żywioł uszkodził co najmniej 50 dachów. Kolejnym problemem są ulewne deszcze. Na Lubelszczyźnie straż już 70 razy była wzywana do zalanych posesji, domów i dróg. Najgorzej jest w rejonie Puław oraz na północy regionu, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Jeżeli parkujecie pod drzewami, lepiej przestawcie auto, zanim zacznie mocniej wiać.
8: Sąd odrzucił zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. Ta decyzja pozwala na ściganie polityka PiS za granicą. Łączymy się z Michałem Krasoniem, który jest przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
10: Dobry wieczór.
8: Michale, co wpłynęło na tę decyzję?
10: Sąd nie uwzględnił licznych wniosków obrońców Zbigniewa Ziobry, w tym m.in. o wyłączenie sędzi, która wcześniej utrzymała decyzję o areszcie innego polityka, Marcina Romanowskiego. Obrońcy wnioskowali także o wstrzymanie aresztu do czasu przesłuchania kluczowego ich zdaniem świadka w sprawie, księdza Michała Olszewskiego, również oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Z tym także sąd się nie zgodził. Dzisiejsza decyzja sprawia, że postanowienie o areszcie jest prawomocne. To otwiera drogę do wnioskowania o ekstradycję polityka PiS ze Stanów Zjednoczonych. Sprzed Sądu Okręgowego w Warszawie. Michał Kasoń.
8: Niezwykłe oświadczyny połączone z przesłaniem dla świata. Dwie zamaskowane osoby wdrapały się na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku i rozwinęły transparent z napisem: kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju. Chwilę później doszło do oświadczyn.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
14: Pochmurno i deszczowo, gdzieniegdzie nawet jeszcze burzowo, na termometrach do 17 stopni Celsjusza, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, choć to ciśnienie waha się właśnie wokół tych wartości. Wiatr w porywach do 40 km na godzinę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
14: To jest program Po Godzinach i właśnie ta godzina do 22 to muzyka wybrana specjalnie na lato, wybrana specjalnie dla Was. Do godziny 22 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach wybiła godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
5: Kilkaset razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz na Lubelszczyźnie. Sytuację śledzi Dominik Smaga. Jak poważne są uszkodzenia?
6: Już teraz wiadomo o 8 dachach całkowicie zerwanych z domów mieszkalnych. Uszkodzone są dachy na kolejnych 11 domach. To bilans z Lubelszczyzny, gdzie najwięcej szkód jest w rejonie Puław. Do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych, 75 wyjazdów do zalanych posesji i lokalnych dróg. Z dróg trzeba też usuwać połamane drzewa. Zresztą nie tylko z dróg. Do różnych wiatrołomów strażacy w Lubelskiem byli wzywani niemal 240 razy.
5: Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek, co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
7: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
8: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
7: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
8: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
7: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: W nocy mogą w dalszym ciągu nam towarzyszyć opady deszczu, a w drugiej części już bez opadów. Temperatura nad ranem najniższa do 14 stopni Celsjusza. Jutro dzień rozpocznie się od zachmurzenia umiarkowanego. Następnie pojawi się więcej słońca, a maksymalna temperatura jutro w ciągu dnia to 24 stopnie. Już potem przez cały dzień niebo prawie bezchmurne, ciśnienie w okolicach 1000-1005 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Życzę Wam stosunkowo przyjemnej, chłodnej i wakacyjnej tejże właśnie nocy. Pamiętajcie, zostawiam Was z muzyką wybraną specjalnie na lato. A za uwagę dziękuję. Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam.
0: Radio Jura.